za moim oknem właśnie umilk drąg i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząsk, niech nam turuje. Nie pożar.

0: Anna Kruszewska. Zapraszam, posłuchajcie podsumowania tematów, o których w Wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Kolejny fragment DK 91 w nowym standardzie. Zakończyła się przebudowa 5,5-kilometrowego odcinka Zawada-Siedlec-Duży. A kierowcy już korzystają z drogi o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Przebudowano jezdnię, poprawiono geometrię trasy i dostosowano ją do nośności 11,5 tony. Powstały nowe skrzyżowania, pasy do skrętów, przejazdy awaryjne, a także zatoki autobusowe i miejsca do kontroli pojazdów. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo pieszych. Są nowe chodniki, oświetlone przejścia, bariery i pełne oznakowanie. Inwestycja obejmowała też kanalizację deszczową, oświetlenie, kanał technologiczny i ekrany akustyczne. To część większego programu modernizacji dawnej Gierkówki. W województwie śląskim przebudowanych będzie ponad 40 km DK 91 między Częstochową a węzłem Podwarpie. Do tej pory oddano już 24 km, a kolejne 16 czeka na realizację. Po zakończeniu wszystkich etapów kierowcy pojadą nowoczesną dwujezdniową trasą o wysokim standardzie technicznym na całej długości DK 91 w regionie.
1: Radio Jura ostrzega.
0: Częstochowscy mundurowi biorą pod lupę mieszkańców na dwóch kółkach. Czy zawsze poruszają się rowerami bezpiecznie? Sezon rowerowy ruszył na dobre, co pokazał ostatni festiwalowy weekend. Ponieważ system roweru miejskiego nie działa, częstochowianie masowo przesiedli się na własne jednoślady, które widać na każdej ulicy i chodniku. W ślad za tym idą jednak statystyki. Komenda Miejska Policji odnotowuje coraz więcej zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu.
2: Naszą uwagę skupiamy nie tylko na rowerzystach, ale również użytkowników hulajnóg. Naszym zadaniem jest rozmowa z wami, właśnie uczestnikami, o bezpieczeństwie. I właśnie tutaj zwracamy uwagę na to i zachęcamy, aby używać tych kasków.
3: To ja rozumiem, to będę przestrzegał tego wszystkiego i będę się starał założyć kask.
2: Bardzo się cieszę. Bo w razie upadku czy jakiejkolwiek kraksy, no ta głowa jest najbardziej narażona na nawet utratę zdrowia, nawet życia. Dlatego tutaj musicie zadbać o własne bezpieczeństwo.
0: Instruowała użytkowników jednośladów podkomisarz Barbara Poznańska. Częstochowscy funkcjonariusze drogówki prowadzili wzmożone działania profilaktyczne, sprawdzali trzeźwość i przypominali o kaskach, o których wciąż wielu z nas zapomina. Mundurowi zwracali też szczególną uwagę na jazdę rowerem po przejściach dla pieszych. To jedno z najczęstszych wykroczeń. Była też mowa o obowiązkowym wyposażeniu rowerów oraz o odblaskach.
4: Niczego nie brakuje.
5: Dzwonek ma pan?
4: Dzwonek? Dzień, dzień.
6: A, dzwonek, no tak, miałem, ale ktoś mi podkręcił.
7: Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo, proszę sobie założyć.
5: Będzie pan bardziej widoczny, będzie bezpieczny. Na rękę, na nogę sobie to założyć.
6: Zaskoczony przez policję, że mi nie ukarała, tylko że dostałem prezent. Dziękuję bardzo, fajnie.
7: Z naszej strony wszystko. Miłego dnia życzymy, do widzenia.
0: By poprawić widoczność na drogach, policjanci rozdawali cyklistom odblaski i apelowali o wzajemny szacunek między kierowcami a użytkownikami hulajnóg. Pamiętajmy, na drodze nie jesteśmy sami. Mogliśmy się przekonać, że niewiele osób wsiada na jednoślady w kasku ochronnym. Czy pamiętamy o tym, aby chronić głowę?
8: Mamy nierówną kostkę.
9: Się może coś zdarzyć, idąc na nogach też mogę na tej nierównej kostce właśnie się przewrócić. To są krótkie odcinki dla mnie, no i alejami głównie. Co innego w jakieś dłuższe drogi, dalsze gdzieś, ulicą.
8: Wtedy w kasku.
7: Ruch drogowy Częstochowa, spielony kask. Sprawdzimy sobie trzeźwość, panie kierowca, z odległości mocno odmuchnąć, ja nakieruję. Dziękuję. Da pana odblask w ramach akcji profilaktycznej. Proszę bardzo.
9: Nie było mandatu, nie będzie. To jak najbardziej potrzebne, no trzeba sprawdzać ludzi i pilnować bezpieczeństwa.
0: Z rowerzystami rozmawiał Mariusz Osyra. Jeden fałszywy ruch, nierówność na drodze czy chwila nieuwagi mogą doprowadzić się do dramatycznych wypadków. Uczula cyklistów częstochowska policja.
2: Jeden moment właśnie może spowodować to, że nie zabierzemy tego kasku ochronnego, nie założymy, nie ubierzemy na głowę, może sprawić, że ta podróż będzie dla nas już niekorzystna, niebezpieczna. Dlatego dzisiaj podczas prowadzonych działań na terenie Częstochowy policjanci z częstochowskiej drogówki bacznie przyglądają się uczestnikom, użytkownikom hulajnóg i zwracają uwagę na to, aby bezpiecznie poruszali się po naszych drogach. Najczęstsze błędy, które popełniają, to jest właśnie niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Oni często przejeżdżają przez przejście dla pieszych.
0: Mówiła dla Radia Jura rzecznik Komendy Miejskiej Policji podkomisarz Barbara Poznańska. Jak wyglądała akcja profilaktyczna w Centrum Częstochowy, zobaczycie na www.radiojura.pl. W Grudziądzu bez niespodzianki Włókniarz Częstochowa znów bez punktów. W piątek faworyzowany GKM Grudziądz wygrał z częstochowskim zespołem 56-34. To był mecz w ramach szóstej kolejki PGE Ekstraligi. Częstochowianie mieli swoje momenty, ale defekt motocykla jednego z zawodników w 11 wyścigu przekreślił szansę na lepszy wynik.
10: Początek wyglądał całkiem fajnie, gdzieś tam było widać, że ta adrenalina jest i gdzieś tej walki było bardzo dużo. No niestety w drugiej fazie zawodów gdzieś to troszkę uciekło i jeszcze do tego defekt, wykluczenie i ten wynik nam odjechał. Dzisiaj było widać trochę tej walki na torze, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że jeszcze więcej tego serca trzeba włożyć w tą walkę, żeby było lepiej.
0: Mówił trener Mariusz Staszewski. Włókniarz w kolejnym meczu zmierzy się z Batardem Spartą Wrocław. To spotkanie 29 maja w Częstochowie. Nadal Lwy bez punktów zajmują ostatnie miejsce w tabeli.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Czarne chmury nad lotniskiem w Rudnikach. Aeroklub Częstochowski otrzymał wypowiedzenie umowy na korzystanie z obiektu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość sportów lotniczych w naszym regionie. Być może trzeba będzie wkrótce ograniczyć działalność lokalnego lotniska.
11: Teren wokół lotniska Częstochowskiego jest używany przez Aeroklub Częstochowski na podstawie umowy z właścicielem słowackim, panem Romanem Busso. No niestety pan ten wypowiedział nam umowę na wynajem tego terenu od dniem 1 kwietnia. Może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność aeroklubu, na działalność lotniska, gdyż umowa obowiązuje tylko do końca roku. Natomiast w przyszłym roku, jeżeli nie uda nam się nic zrobić, nie uda nam się porozumieć, jak nie uda nam się w jakiś sposób obronić lotniska, lotnisko najprawdopodobniej będzie działało na ograniczonym terenie.
0: Właściciel większości terenu, czyli słowacki biznesmen Roman Busso, zdecydował o zakończeniu współpracy, choć aeroklub posiada na własność hangary i budynki klubowe, mówi nam prezes Krystian Krzesiński. Jeżeli nie dojdzie do przedłużenia umowy, lotnisko i aeroklubowi pozostanie niewiele obszaru do użytku.
11: W tej chwili dysponujemy 200

0: jakieś pretraktacje, starają się Państwo, rozumiem, jakoś sytuację wyjaśnić, tudzież przedłużyć tę umowę.
1: Tak, staramy się wyjaśnić. Planujemy tutaj spotkanie z panem Buso, z właścicielem terenu, żeby przedyskutować ten problem, dlaczego tak to się zadziało. My podejrzewamy, że być może nastąpiła, czy następuje sprzedaż tego terenu, że jest taki plan. Chętnie byśmy się spotkali z nowym właścicielem, żeby też przedyskutować kwestię lotniska i planów na jego istnienie tutaj. Z drugiej strony działamy też, próbujemy uruchomić nasze władze, tak żeby tutaj zabezpieczyć działalność aeroklubu, działalność lotniska.
2: Problemy z gruntem mogą w przyszłości wykluczyć organizację prestiżowych imprez, takich jak szybowcowe Mistrzostwa Świata, które trwają do końca maja w Rudnikach. Celem jest ratowanie lotniska z bogatą historią, dodaje prezes Krasiński. Rozmawiał Mariusz Osyra. Na Jasnej Górze odbyła się 102. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i przedstawiciele środowiska ochrony zdrowia z całego kraju. Centralnym punktem była msza pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego. Metropolita wrocławski podkreślał, że praca w służbie zdrowia jest powołaniem i wymaga nie tylko kompetencji, ale także wrażliwości oraz szacunku dla godności pacjenta. Odczytano także list prezydenta Karola Nawrockiego, który dziękował środowisku medycznemu za wierność ideałom i powołaniu. W pielgrzymce uczestniczyli również biskup Romuald Kamiński oraz krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski, który przypomniał, że medycy potrzebują duchowego wzmocnienia, by wciąż widzieć człowieka, a nie tylko procedurę.
3: Dzieje się na drogach.
2: GDDK IA zapowiedziało budowę dodatkowych zabezpieczeń przeciwhałasowych przy autostradzie A1 na odcinku między węzłami Rząsawa i Blachownia. Inwestycja ma poprawić komfort życia mieszkańców terenów sąsiadujących z trasą. Jak informują władze Blachowni, decyzja jest efektem prowadzonych rozmów i współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Po realizacji zadania planowane są kolejne pomiary hałasu, które ocenią skuteczność zastosowanych rozwiązań.
3: www.radiojura.pl.
2: Gmina Konopiska z dofinansowaniem na nową inwestycję związaną z bezpieczeństwem. Samorząd otrzymał 750 tysięcy złotych na budowę magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak podkreślają władze gminy, do tej pory taki obiekt nie funkcjonował, mimo rosnących potrzeb związanych z organizacją działań kryzysowych. Środki zostały przyznane przez Wojewódzką Komisję do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Radio Jura.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Nowy rozdział w historii częstochowskiego przemysłu staje się faktem. W poniedziałek na terenie walcowni Blach Grubych przy ulicy Korfantego podpisano oficjalnie dokumenty, które ostatecznie regulują strukturę właścicielską Huty Częstochowa. Mariusz Osyra o szczegółach.
1: Zgodnie z nowymi ustaleniami, większościowym udziałowcem z pakietem ponad 50% zostanie Węglokoks, a pozostała część trafi w ręce Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy moment, który kończy wieloetapowy proces zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. Na mocy ustawy aktualny status Huty Częstochowa zastępuje dotychczasową dzierżawę. Agencja Mienia Wojskowego argumentuje to trwałą, stabilną współpracą. Co niezwykle ważne dla przyszłości zakładu w Częstochowie, parafowana została również umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę 100 milionów złotych. Te ogromne środki zostaną przeznaczone na finansowanie obrotowe, bieżącą działalność, a także zakup surowców niezbędnych do produkcji stali w naszym mieście.
2: O tym się mówi w regionie.
0: Gorący majowy czas egzaminów ósmoklasisty oraz trwających wciąż matur przyniósł w naszym regionie głośną dyskusję o fali korepetycji. Jak pisze w mailu do naszej redakcji jedna ze słuchaczek, współcześni uczniowie oraz ich rodzice coraz częściej nie wyobrażają sobie podejścia do obowiązkowych testów bez płatnego, prywatnego wsparcia. Z czego to wynika? Temat podjęliśmy z odchodzącym naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rafałem Piotrowskim.
1: Szkoła nie kształci właściwie i stąd potrzeby dodatkowych zajęć.
3: Obawiam się jednej rzeczy, że czasami to jest wina nas wszystkich. I szkoły, uderzmy się też w piersi, rodziców i uczniów. Uczeń, który idzie na korepetycję, jakoś wyjątkowo lepiej, mocniej słucha tego nauczyciela.
1: Ale
3: który...
1: dlatego, że rodzice zapłacili za te zajęcia?
3: Bo być może dlatego, że jak rodzic zapłaci, to dziecko wie, że to jest koszt i on nie może być niepotrzebnie wydany. Szkoły my też utrzymujemy z podatków jako rodzice. Co za tym idzie, warto by było, żeby uczeń idąc do szkoły jednak skupiał się oczywiście lepiej wykorzystać ten czas spędzony w szkole.
0: Wśród głównych przyczyn najczęściej wymienia się przeładowaną podstawę programową, braki kadrowe w szkołach oraz niedomagania samego systemu edukacji, mówił rozmówca Mariusza Osyry. Pojawia się jednak znacznie poważniejszy problem społeczny i pytanie o równość szans. Jeśli kogoś nie stać na kosztowne korepetycje, a wiedza przekazywana na lekcjach okazuje się niewystarczająca, to taki uczeń już na starcie edukacyjnego wyścigu może czuć się przegrany.
1: W dobie przygotowań do egzaminów stały się niemal obligatoryjne. Każdy z nich korzysta, żeby po prostu dobrze znać polski, matematykę, angielski.
3: Nam się wydaje, że pandemia była bardzo, bardzo dawno temu. Młodzi ludzie, którzy po pandemii wrócili, oni w wielu wypadkach nadrabianie tego i tutaj niestety na poziomie ministerialnym nie dało się spróbować wyrównać to, co stało się z różnymi kompetencjami młodych ludzi, szczególnie tymi wiedzowymi. Pewnie korepetycji się nie da uniknąć całkowicie, albo przynajmniej w wielu przypadkach nie może być to wiodące, ale wtedy odsuniemy troszkę te korepetycje na bok.
0: Uzasadniał Rafał Piotrowski, do niedawna szef częstochowskiej oświaty. Przyznaje, że w szkole są nadal problemy, które może rozwiązać przemyślana polityka oświatowa i zmiany systemowe dla krajowego szkolnictwa.
3: Nie ma chyba jednak cały czas pomysłu na rozwiązania w edukacji takie, które skupiły się nie na dokumentacji, tylko przede wszystkim na młodym człowieku, na jego umiejętnościach, na jego wiedzy. I też istotna jest podstawa programowa. Ona może nawet nie jest przeładowana, co nauczyciele wystraszeni często mówią, najważniejsze, żebym zrealizował podstawę programową. Cały czas obserwujemy zawężanie różnych form, które młody człowiek musi umieć.
0: Z Rafałem Piotrowskim, który w ostatnich latach szefował Miejskiemu Wydziałowi Edukacji, rozmawiał Mariusz Osyra. Cała rozmowa o naszej oświecie pojawi się w niedzielnych opowieściach o Częstochowie. Uwaga, kierowcy, PKP PLK rozpoczęło modernizację torowiska w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w ulicy Cmentarnej. Jest nieczynny i pozostanie zamknięty przez około tydzień. Mariusz Osyra z pilnymi informacjami dla pieszych i kierowców.
1: Rozpoczęły się duże prace w obrębie torów i samej części drogowej przejazdu. Ruch został więc wstrzymany. Rejon prac ominiemy przez sąsiedni przejazd przy ulicy Kiedrzyńskiej lub wybierając węzeł Wałów Dwernickiego z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Warszawską. Musimy liczyć się jednak z utrudnieniami i większym obciążeniem ruchem samochodów na sąsiednich przeprawach przez tory. Prace przy Cmentarnej trwają według planu kolejarzy przez tydzień do 25 maja. Gdy w tym miejscu rogatki pójdą w górę, modernizacja w dalszej kolejności przeniesie się na następny. następne przejazdy przy ulicy Morsztyna na Aniołowie oraz przy ulicy Rząsawskiej. Jedźcie ostrożnie.
2: Twoje sprawy.
0: Od obrony cywilnej przez schrony aż po walkę z oszustwami w sieci. Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza stał się centrum debaty o wyzwaniach, które coraz mocniej dotykają naszej codzienności. Podczas zakończonej konferencji popularno-naukowej Bezpieczeństwo niejedno ma imię, naukowcy oraz zaproszeni praktycy analizowali przygotowanie kraju na sytuacje kryzysowe. Jednym z głównych tematów była ochrona ludności i alarmujący stan infrastruktury pod kątem miejsc schronienia.
4: Zero tolerancji dla każdego niebezpieczeństwa i bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Trzeba przede wszystkim myśleć dwa kroki do przodu, co może się zdarzyć. Jeżeli nie ma schronów, ich nie mamy, bo troszeczkęśmy zapomnieli o tych zagrożeniach, gdzie możemy tak naprawdę się schować, które miejsce dla nas może być niebezpieczne. I ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia. Z bezpieczeństwem nie da się przesadzić. Każda złotówka wydana na bezpieczeństwo, ona się odpłaci, bo nie ma chyba takiej waluty, którą dałoby się przeliczyć na życie ludzkie.
0: Mówił były komendant główny Policji generał Tadeusz Budzik. Uczestnicy dyskutowali o realnych procedurach w przypadku konfliktu zbrojnego, wykorzystania dronów w ratownictwie, a także o niewidzialnych zagrożeniach cyfrowych, takich jak handel danymi osobowymi.
5: Przede wszystkim najważniejsze to zabezpieczenie haseł. Te hasła muszą być absolutnie różne do różnych aplikacji, różnych systemów, do których się logujemy. Hasło teraz powinno mieć co najmniej 16 znaków. Kolejna rzecz, aspekt weryfikacji dwuwarstwowej bądź wielowarstwowej. Tutaj oczywiście mówimy o zabezpieczeniu biometrycznym, dodatkowych SMS-ach, ale również aktualizacja oprogramowań, czy to w przypadku telefonów, czy też laptopów, bądź komputerów stacjonarnych. Oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegujące, antyreklamowe. To takie naprawdę podstawowe zasady bezpieczeństwa.
0: Mówiła Marta Kaczyńska. Spotkanie pokazało, że w czasach dynamicznych zmian bezpieczeństwo stało się naszą wspólną odpowiedzialnością. Podkreślali to kolejni prelegenci. Jak wygląda sytuacja w kwestii dyskutowanej w ostatnich miesiącach miejsc schronienia ludności?
6: Miejsca dojeżdżego schronienia to takie miejsca, które dają nam zabezpieczenie przede wszystkim zagruzowaniem, czyli zawaleniem się ewentualnie budynków w wyniku jakiegoś ostrzału, które dają nam schronienie przed odłamkami z broni, więc najczęściej będą to jakieś parkingi podziemne, będą to takie miejsca, które są usytuowane poniżej poziomu ziemi i tych miejsc w gruncie rzeczy mamy dość dużo, bo to są parkingi chociażby w centrach handlowych, bardzo dużo budynków nowych, deweloperskich, mieszkalnych, no jakby w standardzie jest parking podziemny i te miejsca dają nam takie podstawowe schronienie.
0: Podsumował Robert Nowakowski z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zielone światło dla kolejnej dużej inwestycji drogowej w naszym regionie. Wojewoda Śląski wydał oficjalną decyzję o zezwoleniu na realizację prac na DK46, tym razem pomiędzy Ślęzanami a Lelowem. Mariusz Osyra o tym, co zmieni się w tym regionie.
1: Powstanie nowoczesny, ponad 3-kilometrowy odcinek, który zyska nową nawierzchnię przystosowaną do ciężkiego ruchu, a dotychczasowe niebezpieczne skrzyżowanie w Ślęzanach zostanie zastąpione dużym czterowlotowym rondem. Drogowcy wybudują też obustronne zatoki autobusowe, oświetlenie, doświetlone przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne, które mają chronić przed hałasem. Co ważne, w projekt mocno włącza się też samorząd. Gmina Lelów dołoży 200 tysięcy złotych do budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Przebudowa ważnej arterii łączącej Częstochowę z województwem świętokrzyskim trwa sukcesywnie już od 3 lat, a finał tego najnowszego etapu zaplanowano na 2028 rok. Właściwe prace budowlane ruszą po wyłonieniu wykonawcy w trwającym właśnie przetargu.
0: Kiedyś niechlubna siedziba bezpieki, potem mieszkania rotacyjne, a w ostatnich latach siedziba MZD. Miasto po raz kolejny usiłuje sprzedać ponad 100-letnią zabytkową kamienicę z cegły u zbiegu ulic Popiełuszki i Jasnogórskiej. Więcej szczegółów ma Małgorzata Kmieciak.
7: Przyszłość tego budynku znów jest pod znakiem zapytania. Stoi opuszczony i niszczeje. Głośne plany z 2023 roku dotyczące utworzenia w tym miejscu Centrum Pamięć i Tożsamość ostatecznie przeszły do historii. Choć miasto zabiegało o przejęcie działki na rzecz Skarbu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło priorytety i oficjalnie przestało być zainteresowane nieruchomością. W związku z rezygnacją z rządowego projektu oraz pogarszającym się stanem technicznym obiektu, urzędnicy uznali sprzedaż za najkorzystniejszą najkorzystniejsze rozwiązanie, które pozwoli uratować budynek przed dalszą dewastacją. Ponieważ nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków, nowy właściciel będzie musiał prowadzić wszelkie prace pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Lokalne służby ochrony zabytków uspokajają jednak, że takie przepisy nie blokują remontów czy nowoczesnej adaptacji, a jedynie gwarantują zachowanie historycznego charakteru miejsca. Zgodnie z planem może znaleźć tu miejsce zarówno działalność usługowa, jak i mogą powstać nowe mieszkania.
2: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Po reklamie.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy podsumowanie, o których wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w środę. Przerażająca nieodpowiedzialność kierowców, informuje Miejska Komenda Policji w Radomsku. Tutejsi mundurowi walczą z plagą pijanych za kierownicą, którzy w ostatnich dniach pobili w powiecie niechlubne rekordy. Drogówka stawia sprawę jasno. Wobec tak skrajnej postawy na drogach nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawcy zostaną ukarani z całą srogością prawa.
3: Problem nietrzeźwych kierujących nadal pozostaje bardzo poważnym zagrożeniem na drogach, co szczególnie niepokoi w ostatnich dniach na terenie naszego powiatu radomszańskiego. Mieliśmy do czynienia z osobami, które decydowały się prowadzić pojazd mając w organizmie bardzo duże ilości alkoholu, sięgające nawet 3 i 4 promili. Pamiętajmy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy, wysokie konsekwencje finansowe. Jednak najpoważniejsze skutki to zagrożenie zdrowia i życia innych osób. Reagujmy również wtedy, gdy widzimy osobę, która może prowadzić pod wpływem alkoholu.
2: Jak mówi aspirant Dariusz Kaczmarek, ponad 3 promile miała 31-latka, która autem przyjechała na stację paliw, by kupić kolejną butelkę. Dzięki czujności pracownika stacji kobieta została natychmiast zatrzymana. Jeszcze gorszym wynikiem popisał się 30-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna jechał wężykiem, a tragedii zapobiegł inny zmotoryzowany, który na bieżąco informował policję o trasie pirata drogowego. Przykłady mnoży oficer prasowy z Radomska.
3: Jedna z takich sytuacji miała miejsce w miejscowości Strzałków, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym Volkswagenem poruszającym się całą szerokością jezdni. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili te przypuszczenia. Miał około 4 promili alkoholu w organizmie. Kolejny przypadek dotyczył kobiety, która przyjechała na stację paliw, aby kupić alkohol. Miała blisko 3 promili alkoholu w organizmie. To pokazuje skalę nieodpowiedzialności i lekceważenia zagrożenia, jakie stwarza się dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatnia sytuacja to kobieta, która uderzyła samochodem w pylon stacji paliw i uciekła pieszo z miejsca zdarzenia.
2: Pijana kobieta również trafiła do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia. To przypadki tylko z ostatnich dni, podsumowuje aspirant Dariusz Kaczmarek. Reagujmy, by na naszych drogach było bezpieczniej, apelują zgodnie mundurowi. W Częstochowie trwa wielkie odliczanie do końca roku szkolnego, ale urzędnicy odliczają też postępy w modernizacji budynków oświatowych. To jeden z największych programów remontowych ostatnich lat. W wielu placówkach wykonano już blisko 80% prac. Roboty idą pełną parą. O tym, co dokładnie zmienia się w szkołach waszych dzieci, Małgorzata Kmieciak.
4: Najbardziej zaawansowane inwestycje prowadzone są w szkole podstawowej nr 2 przy Baczyńskiego oraz w zespole szkół imienia Bolesława Prusa. To m.in. ocieplanie budynków, wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania czy oświetlenia. Oprócz wspomnianych dwóch szkół roboty trwają w SP nr 12 przy ulicy Warszawskiej, w SP 24 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 przy Olsztyńskiej oraz w zespole szkół imienia Jana Kochanowskiego. Prace mają doczekać się finału pod koniec października tego roku, a cały program modernizacji szkolnych obiektów kosztuje około 23 milionów złotych.
2: Do wakacji coraz bliżej. Lotniska przygotowują się na większy ruch pasażerski. Przed wyjazdem warto sprawdzić ważność paszportu i dowodu osobistego, by uniknąć problemów tuż przed odlotem. Bądźmy przygotowani wcześniej, nie zostawiajmy formalności na ostatni moment. Mariusz Osyra.
5: Jeśli nie mamy paszportu lub ten, który posiadamy, stracił ważność, pamiętajcie, że 23 maja w wybranych punktach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się tak zwana sobota paszportowa. To już najbliższy weekend. Dodatkowa obsługa mieszkań prowadzona będzie w Katowicach oraz w delegaturach w Bielsku-Białej i oczywiście u nas w Częstochowie. Wizyty będą realizowane od godziny 9 do 14 po wcześniejszej rezerwacji terminu kolejki przez internetowy system zapisów. Akcja ma ułatwić mieszkańcom regionu składanie wniosków oraz odbiór gotowych paszportów poza standardowymi godzinami pracy urzędu od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna informacja. Na miejscu będzie można zapłacić za paszport kartą płatniczą.
1: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach. sprawach.
2: Być rodzicem to wyzwanie, ale też sztuka, którą warto szlifować. Pod koniec maja pojawi się szansa na odkrywanie rodzinnych talentów, informuje Związek Dużych Rodzin 3+. Aktualnie kładzie nacisk na wzmocnienie relacji i kompetencji wychowawczych. Już 28 maja w ramach projektu Family Spot odbędą się bezpłatne warsztaty.
0: Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie pod tytułem Rodzina oparta na mocnych stronach, profilaktyka uzależnień poprzez rozwój talentów. I to jest naprawdę spotkanie rozwijające kompetencje rodzicielskie. W chwili, kiedy rodzice przebywają na warsztacie, ich dzieci mają fantastyczne animacje, kreatywne, więc na te spotkania zabieramy dzieciaki, ale mają swoją salę i tam w twórczy sposób spędzają bezpiecznie czas z animatorem.
2: Dorośli dowiedzą się, jak wykorzystać mocne strony domowników do budowania trwałych więzi, zaznacza Katarzyna Kaczmarzyk. Planowane spotkanie ma też wymiar praktyczny w profilaktyce uzależnień. To zwieńczenie majowego cyklu aktywności, które obejmował warsztaty antystresowe dla młodzieży czy rodzinne malowanie na drewnie. Częstochowskie koło stara się być stale aktywne na rzecz naszych rodzin.
0: Na pewno będzie to warsztat taki przystępny z przekazem, że odkrywanie i rozwijanie mocnych stron stanowi realne wsparcie dla całej rodziny. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać talenty zarówno u dzieci, jak i u siebie oraz czym są one w ujęciu metodologii Gallupa. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie relacji rodzic-dziecko jako kluczowego czynnika chroniącego. Wspólnie stworzymy również listę prostych działań wspierających zdrowie psychiczne w rodzinie.
2: Do włączenia się w zajęcia zachęcała Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, koło w Częstochowie. Archidiecezja Częstochowska poinformowała o śmierci księdza, kanonika, pułkownika w stanie spoczynku Stanisława Rozpątka. Duchowny był emerytowanym kapelanem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz byłym proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Częstochowie. Posługę kapłańską pełnił także w parafiach wojskowych, m.in. w Kaliszu, Legionowie i Łodzi. Miał 84 lata. W Jaskrowie w gminie Mstów lokalna społeczność wzięła sprawy w swoje ręce. Na skwerze przy zespole szkolno-przedszkolnym pojawiły się nowe ławki, o których postawieniu zdecydowali sami mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego. To kontynuacja zmian w tym miejscu. Skwer od kilku lat systematycznie odzyskuje blask, ma już nowoczesne oświetlenie LED, a teraz stał się jeszcze bardziej przyjazny dla seniorów i rodzin z dziećmi.
1: Radio Jura poleca.
2: Teatr imienia Adama Mickiewicza wyprzedza kalendarz i zaprasza na Dzień Dziecka już od 27 maja. Tegoroczne świętowanie potrwa aż 4 dni, a główną atrakcją będzie gościnny występ Teatru Pinokio z Łodzi. Młodzi widzowie oraz ich rodzice zobaczą widowisko w reżyserii Doroty Abe. To pełna energii opowieść stworzona z myślą o dzieciach powyżej 6 roku życia. Najpierw jednak 27 maja bajka, która zadomowiła się już na częstochowskiej scenie.
6: Tego dnia i dnia następnego, 28 maja o 10 zagramy znany już w większości częstochowskiej publiczności spektakl Jak zostać smokiem, bajka japońska. Bardzo muzyczny spektakl, bardzo też mądry i z przesłaniem o chłopcu, który poszukuje swojego ojca zaklętego w smoka. Serdecznie zapraszamy, duża obsada, piękne wizualizacje.
2: Tym samym teatralna scena od 27 do 30 maja zamieni się w przestrzeń pełną niezwykłej scenografii i dynamicznego ruchu scenicznego, gwarantując zabawę na najwyższym poziomie, zapowiada Katarzyna Szeląg. Drugi tytuł to nowość dla miłośników teatru w Częstochowie. Wielki Bass Grow na łódzkiej scenie zdążył już zdobyć serca publiczności.
6: W weekend mamy propozycję gościnną. Teatr Pinokio z Łodzi przyjeżdża do nas po raz pierwszy, żeby zagrać dwa spektakle. Tajemniczy tytuł Wielki Bass Grow to opowieść o chłopcu, który niepocieszony tym, jak wyszedł mu rysunek, wyrzuca go do kosza, nazywa go Bass Growem, ale wtedy przygody tego rysunku dopiero się zaczynają.
5: Bez względu na wiek będziemy bawić się dobrze?
6: Myślę, że spokojnie można przyjść całą rodziną. To zdecydowanie spektakl familijny. Zagramy go o godzinie 16 i 18, więc to są takie pory, kiedy rodzice już nawet w sobotę będą mieli wolny czas. Zapraszamy całe rodziny.
2: Z Katarzyną Szeląg z Teatru Mickiewicza rozmawiał Mariusz Osyra. Jeśli chcecie sprawić swoim pociechom prezent nieco wcześniej niż 1 czerwca, warto już teraz zarezerwować miejsce na widowni. Szczegółowy harmonogram pokazów znajdziecie w kasach oraz na stronie internetowej Teatru Mickiewicza.
7: Sport w Radiu Jura.
2: W Rakowie Częstochowa kolejny ważny rozdział dobiega końca. Po 5 latach gry klub opuszcza Zorana Sernicz. Jego kontrakt nie zostanie przedłużony i zawodnik odejdzie wraz z końcem sezonu 2025-26. Chorwat trafił do Rakowa w lutym 2021 roku, a zadebiutował w marcu w meczu z Krakowią. W czerwono-niebieskich barwach rozegrał 149 spotkań, zdobył bramkę w starciu z Pogonią Szczecin i wielokrotnie wyprowadzał drużynę na boisko jako kapitan. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo, 3 wicemistrzostwa, a także 2 puchary i 2 superpuchary Polski. Grał również w fazie grupowej Ligi Europy i Pucharowej Ligi Konferencji. Raków żegna jednego ze swoich najbardziej doświadczonych obrońców.
7: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
5: Czwartek w wiadomościach Radia Jura. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Posłuchajcie podsumowania. Majowa sesja Rady Miasta bez rozpatrywania i głosowania uchwały na temat udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta za miniony rok. Zawsze o tej porze skład Rady ocenia wykonanie rocznego budżetu, głosuje też wotum zaufania. Radni prawej strony nie wyobrażają sobie przegłosowania poparcia Rady dla zawieszonego w czynnościach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.
6: Wyjątkowo, no i nie wiedzieć czemu, że przyjęty zwyczaj, że to właśnie na sesji majowej jest absolutorium. W tym roku właśnie jest przełożony na czerwiec. Terminy wiadomo, no muszą być. Ale no oczywiście nie jest to dla nas zaskoczenie, bo prezydent zawieszony nie może się z nami kontaktować, przychodzi do budynku. Cała sytuacja, która jest wokół, już nie mówię pana prezydenta, ale wokół urzędu, jest bardzo, bardzo niekorzystna dla Częstochowy, dla nas. Duży inwestor, mniejszy, średni będzie chciał zainwestować. Jaki inwestor zgodzi się zaryzykować własną reputację w takim mieście?
5: Mówił przed czwartkową sesją radny Piotr Wrona. Prawo samorządowe zobowiązuje Radę Miasta do podjęcia decyzji o absolutorium dla prezydenta przed 30 czerwca. Za miesiąc taki punkt musi więc pojawić się w porządku obrad.
7: Sytuacja prezydenta, który ma postawione zarzuty przez prokuratora, zarzuty korupcyjne, do czerwca się nie zmieni, no bo sąd nie rozpatrzy tej sprawy i nie rozstrzygnie, nie wyda wyroku, ani nie zostaną złagodzone te środki zapobiegawcze. Ta sytuacja moralnie i prawnie nie zmieni się. Absolutorium czy w czerwcu, tak, to jest ostateczny termin. No ja sobie nie wyobrażam udzielenia absolutorium przez Radę Miasta w sytuacji, gdzie jeden z zarzutów dotyczy zmiany przez prezydenta budżetu i umożliwienie w ten sposób działań korupcyjnych.
5: Komentuje częstochowski radny PiS Paweł Rukrza. Aktualnie bezkrólewie na szczytach samorządowej władzy w Częstochowie nie sprzyja miastu, pracy samorządu i burzy. I tak nadszarpnięty wizerunek miasta w skali kraju, mówi radny Rukrza. Jakie przewiduje następne kroki?
7: To bardzo mocno rzutuje na funkcjonowanie naszego samorządu. Poczynając od złego wizerunku miasta, gdzie przekazuje się informacje na zewnątrz, że to jest miasto, gdzie władza jest skompromitowana, gdzie władza ma postawione zarzuty, bo nie tylko prezydent. Z drugiej strony sam urząd nie działa dobrze. Sami urzędnicy wyczuwają pewną prowizorkę.
8: Co dalej? Czy będzie jakakolwiek inicjatywa referendalna?
7: My na pewno postawimy wniosek, by głosować za nieudzieleniem absolutorium. Kolejnym instrumentem będzie kolejny wniosek, uchwałę o referendum. Reszta należy już do mieszkańców.
5: Ewentualne referendum związane z odwołaniem prezydenta czy Rady Miasta może odbyć się w wyniku społecznej inicjatywy częstochowian, dodaje nasz rozmówca. Radnego Pawła Rukrze pytał Mariusz Osyra. Sesja czerwcowa ma być zwołana 25 czerwca. Ponad 3,5 kilometra drogi do przebudowy. Jest zielone światło dla inwestycji między Ślęzanami a Lelowem. Tutejszy samorząd wsparł finansowo całe zadanie, a wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na to przedsięwzięcie. Mamy tym samym kontynuację przebudowy DK46, która trwa już od 2023 roku. Wspomniany odcinek ma być gotowy za 2 lata.
9: Wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DK46 na odcinku Ślęzany-Lelów. Prace budowlane na tym odcinku ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego wyłonimy w postępowaniu przetargowym. Rozbudujemy odcinek o długości około 3,6 km. Droga zachowa jednojezdniowy przekrój z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś, a szerokość jezdni po rozbudowie wyniesie 7 metrów.
5: Wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej to tak zwany dokument z RIT, niezbędny dla dalszych kroków, mówi dla Radia Jura Szymon Haczek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Jak już informowaliśmy, w realizację zadania włączą się samorząd. Gmina Lelów przeznaczy 200 tysięcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
9: Ścieżkę pieszo-rowerową połączymy z chodnikiem w Lelowie. Istotnym elementem inwestycji będzie również przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 oraz drogą gminną w Ślęzanach. W miejscu obecnego skrzyżowania wybudujemy 4-oblotowe rondo, które przystosujemy do obsługi przejazdów nienormatywnych. Przebudujemy również inne skrzyżowania z drogami gminnymi. W miejscach funkcjonujących dziś przystanków komunikacji zbiorowej zaplanowaliśmy w uzgodnieniu z gminą Lelów obustronne zatoki autobusowe. Przebudujemy także istniejące zjazdy do posesji, a także wybudujemy nowe.
5: Mieszkańcy Lelowa i kierowcy poruszający się DK46 w tym rejonie zyskają o wiele więcej, bo dziś funkcjonujące skrzyżowania są mało przepustowe, a rondo usprawnić ma ruch na obleganej krzyżówce z drogą wojewódzką. Okoliczni mieszkańcy będą też chronieni przed hałasem, a jakie korzyści z myślą o pieszych? Na pewno poprawi się ich bezpieczeństwo, argumentuje GDDK IA.
9: Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. Nie zapomnieliśmy również o kanalizacji deszczowej. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe oświetlenie uliczne w technologii LED. Ponadto wybudujemy ekrany akustyczne. Powstaną na odcinku ponad 2 kilometrów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wcześniej wykonaliśmy analizę akustyczną, która wykazała konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. DK46 o długości ponad 240 km przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie.
5: O przygotowywanej inwestycji między Ślęzanami a Lelowem mówił Szymon Haczek z GDDK IA w Katowicach. Kultura nie boli, co udowadnia od 10 lat częstochowska społeczność Plasteka. Daje nam wszystkim też dobry przykład. W środę na Placu Biegańskiego odbyła się jubileuszowa edycja popularnej akcji społecznej, która przyciągnęła tłumy mieszkańców. W sercu byliśmy w samo południe z mikrofonem Radia Jura. W autobusie MPK pojawiła się mobilna wystawa prac uczniów z ważnymi hasłami.
10: Nasz autorski, unikatowy pomysł na prezentację prac uczniów od 2015 przy okazji akcji Kultura nie boli. Korzystamy z uprzejmości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie, który udostępnia nam autobusy miejskie, w których prezentujemy pracę uczniów. Rokrocznie jest inny podtytuł akcji. W tym roku jest to takie podsumowanie, ponieważ mamy jubileusz, jest to 10. edycja, w związku z czym tytuł to jest 10 razy kultura.
5: Mówi nauczycielka z Zespołu Szkół Plastycznych Agnieszka Tyrman, z pracownik projektowania graficznego. Dzięki młodzieży w centrum miasta zrobiło się niezwykle kolorowo, głośno i muzycznie, a dobrą energią dzieliły się ze wszystkimi zaproszone muzyczne gwiazdy. Imprezę zasilił lider zespołu TILAF Monik Staszczyk. Swoją wyjątkową misję i artystyczny przekaz prezentowała przede wszystkim nasza młodzież.
11: Kultura nie boli, znany nam już szyld, śledzimy od 10 lat poczynania Plastyka. Jest jakaś sprawczość tej akcji?
12: Myślę, że tak. W całej naszej szkole, jak się gdziekolwiek, wszędzie wiszą te plakaty z poprzednich edycji. Na ulicy widzimy osoby, które są autorami i staramy się to kontynuować, bo wiedzieli, że oni coś dobrego robią i my też chcemy to robić dalej, bo coś wnosi do tego naszego małego tutaj społeczeństwa.
11: Jak to jest z tą naszą kulturą na co dzień? Czy ciągle musimy pracować na tym polu?
12: Pracować zawsze trzeba. Na pewno coś się zmieniło.
5: Z Hubertem Kurzaczem z częstochowskiego Plastyka rozmawiał Mariusz Osyra. Świętowanie rozpoczęło się dzień wcześniej od otwarcia specjalnej okolicznościowej wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Na bieganie były dodatkowe atrakcje dla młodszych i starszych. Przedstawienia, koncerty i nieśmiertelne hasła akcji Kultura nie boli, które mają nas uwrażliwić na co dzień.

0: Powiedzieli nam częstochowscy uczniowie, kampania Plasteka wróci zapewne za rok.
1: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
0: Kolejarzem łatwiej zostać w naszym regionie niż w innych częściach kraju. Koleje śląskie ruszają na Łowy do szkół i uczelni, bo docelowo chcą zwiększyć zatrudnienie do około 2000 osób. Przewoźnik nawiązał współpracę z 13 placówkami edukacyjnymi, by zapewnić sobie przyszłe kadry. Do końca dekady zatrudnienie w spółce ma wzrosnąć docelowo o 1/3.
2: Wraz ze wzrostem znaczenia transportu kolejowego i inwestycji w kolej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Dziś Koleje Śląskie zatrudniają 1400 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za prowadzenie i obsługę składów. W związku z tym to bardzo dobry moment, aby związać swoją przyszłość z koleją. Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy, dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Aktualnie większość pracowników spółki to maszyniści, konduktorzy i kierownicy pociągów. Dynamiczny rozwój branży sprawia, że nowoczesne miejsca pracy na torach czekają na młodych fachowców, mówił nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
1: Więcej na radiojura.pl. Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: 19 minut po 7.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Po reklamie.
6: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Czwartkowe popołudnie i wieczór przez kilka godzin były problemy, by dojechać autostradą A1 w kierunku Częstochowy. Na wysokości Mykanowa doszło do zderzenia dwóch jadących za sobą ciężarówek. Jeden z kierowców został ranny. Wszystko wyglądało groźnie, bo jeden z tirów przewoził butle z gazem. Drugi był dwupoziomowym autotransporterem do przewozu samochodów osobowych. Część z nich uległa uszkodzenia.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów z częstochowskiej drogówki wynika, że kierujący zestawem pojazdów najechał na tył poprzedzającego go naczepy innego pojazdu ciężarowego, czym doprowadził do zderzenia. Na skutek tego jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Apelujemy o zachowanie rozsądku i ostrożności.
6: Relacjonowała nam podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Policja prosi o wzmożoną czujność. Przy słonecznej pogodzie przebywa kolizja. Kierowcy jeżdżą zwykle zbyt pewni i często za szybko. Zamiast walczyć z nielegalnym hazardem, sami weszli w układ z mafią od jednorękich bandytów. Sąd w Częstochowie skazał grupę celników Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze, którzy mieli tropić przestępców, za łapówki ostrzegali ich o planowanych nalotach i fałszowali dokumentację. Proces zakończył się wyrokiem skazującym.
8: Toczył się proces w sprawie przeciwko byłym funkcjonariuszom służby celno-skarbowej. Sąd okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tej sprawie. Uznał generalnie oskarżonych winnych popełnienia zarzucanych im czynów. Polegało na przekroczeniu uprawnień, także fałszowaniu protokołów i udzielaniu informacji przestępcom do planowanych czynności w urzędzie. Uniewinnił tylko od zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uznając, że nie ma dowodów na to.
6: Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy prokuratury i policyjnego archiwum spraw gospodarczych. Wyrok w tej głośnej aferze korupcyjnej jest nieprawomocny, przekazał nam sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzutów było kilkadziesiąt. Na ławie oskarżonych zasiadło 10 osób. Sam wyrok po zakończonym procesie liczy sobie aż 55 stron. Kilku ze skazanych bezwzględnie trafi za kraty. Kilku pozostałych, byłych już celników, usłyszało kary w zawieszeniu.
8: Oskarżonych było 10, czynów 45. Sąd wymierzył im kary od 5 lat pozbawienia wolności do niższych. Dla niektórych oskarżonych, tych, którzy współpracowali z prokuraturą, na wniosek prokuratora sąd wymierzył im kary z warunkowym zamieszaniem wykonania okresu próby. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny. Strony, które się z nim nie zgadzają, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a potem złożyć apelację do sądu apelacyjnego w Katowicach. Mają na to tydzień czasu.
6: Podsumował rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Po koniecznych remontach, które PKP prowadzi na przełomie maja i czerwca w Częstochowie i regionie, zauważymy konkretne zmiany na torach w trakcie jazdy pociągami, zwłaszcza jako pasażerowie, których podróże osobowymi składami mają się skrócić. Nowości będzie jednak więcej. Aktualnie kolejarze prowadzą inwestycje w taki sposób, aby nie wstrzymywać ruchu składów na linii między Częstochową a Koluszkami.
9: Prowadzimy prace, których efektem będzie podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160
1: 80 km na godzinę, jak również większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach obecnie prowadzonych prac na przejazdach w Częstochowie na ulicy Cmentarnej i ulicy Morsztyna wymieniamy nawierzchnię, dzięki czemu usprawni się ruch samochodów podczas pokonywania torów. Prace są prowadzone etapami, aby utrzymać ruch pociągów. Najpierw obejmują jeden tor, następnie przeniosą się na drugi tor.
6: Informuje Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kierowcy, piesi, mieszkańcy powinni zwrócić uwagę na konkretne terminy. Przy ulicy Cmentarnej oraz na Aniołowie przy Morsztyna zamknięte rogatki pozostaną jeszcze do wtorku. W obrębie każdego z przejazdów modernizację przewidziano na około tydzień. Zamknięcie przejazdów trzeba będzie powtórzyć, gdy ekipy przeniosą się na przeciwległy tor ruchu.
1: Pierwszy etap obejmujący jeden tor na ulicy Cmentarnej i Morsztyna zakończy się 26 maja. Następnie od 26 maja do 1 czerwca potrwają roboty na przejeździe na ulicy Karłowicza, który również zostanie zamknięty. Gdy rozpoczną się prace przy drugim torze, przejazdy zostaną ponownie wyłączone z ruchu drogowego, o czym poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Na czas robót dla kierowców wyznaczane są objazdy zgodnie z tymczasową organizacją ruchu drogowego.
6: Jak dodaje przedstawiciel PKP PLK, wreszcie na częstochowskich przejazdach kolejowych pojawi się najnowsza automatyka usprawniająca ruch i zapewniająca większe bezpieczeństwo przekraczania torów. Zyskamy jako kierowcy, wreszcie nie będzie przedłużającego się okresu zamknięcia rogatek przed torami.
1: Zostaną w pełni zautomatyzowane i wyposażone w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. W efekcie zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Skróci się też czas oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami i tym samym usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta. Dodatkowym zabezpieczeniem będą kamery monitoringu.
6: Mówił Rafał Wielgusiak z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych. Na razie apelujemy o ostrożność i cierpliwość. Zbiórka Krwi Częstochowskiego Legionu wraz z mundurowymi i terytorialsami na Placu Biegańskiego za nami. Czas teraz na podsumowania. W środę do stojącego w centrum miasta krwiobusu zgłosiły się chętne 23 osoby. Tylko 13 z nich mogło oddać krew. Każda kropla jest jednak bardzo cenna, a akcja przede wszystkim miała wymiar propagujący honorowe krwiodawstwo. W banku krwi przybyło jej prawie 6 litrów.
9: Przede wszystkim należy pamiętać, że służby mundurowe mają głęboko zakrzywione oddawanie krwi i u nich to jest norma i razem z nimi teraz promujemy właśnie oddawanie krwi w ramach kampanii krwiodawstwa w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. To jest kampania organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej, jak i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Także my jako Legion bierzemy udział w tej kampanii i organizujemy cykl akcji krwiodawstwa.
6: Po kwietniowej zbiórce w maju częstochowski Legion Klub HDK przygotował aż 2 akcje. I to nie jest ich ostatnie słowo. Teraz honorowi dawcy zapraszają nowe osoby do siedziby 30 maja. Zawsze zbiórce towarzyszą niespodzianki dla odwiedzających.
10: Edukacja, poczęstunek dla dawców, gadżety, vouchery i różne atrakcje dla krwiodawców. Natomiast 30 maja, to jest sobota, będziemy się widzieć w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i tam też będzie akcja krwiodawstwa zorganizowana przez nas również w kampanii w boju i potrzebie krwi nie szczędząc. W ramach tej kampanii już odbyła się nasza kwietniowa akcja 29 kwietnia, gdzie blisko 80 osób oddało krew. Będziemy zachęcać do tego, żeby podzielić się cząstką siebie i uratować komuś życie.
6: Podsumował i zapraszał Piotr Gajda z oddziału Legionu, czyli Klubu Honorowych Krwiodawców w Częstochowie. Rondo imienia Zygmunta Rolata na Starym Mieście obok wiadukt w ulicy 1 Maja imienia Jacka Magiery. Obie osobowości bardzo ważne dla życia kulturalnego, sportowego i społecznego w Częstochowie będą miały swoje punkty na mapie miasta. Radni zgodzili się na nowych patronów zupełnie nowych obiektów, które otwarto w ostatnich tygodniach.
11: Są zdecydowanie zasłużonymi i dla częstochowian przede wszystkim w wymiarze tego życia społecznego. Pan Jacek Magiera, niepodważalny autorytet w świecie sportu, ale także dzieci i młodzieży. Jako wychowawca kolejnych pokoleń sportowców potrafi przekazywać nie tylko wiedzę stricte sportową, ale także wiedzę dotyczącą życia, wychowania, właściwych postaw.
6: Celem było uhonorowanie przez Radę Miasta zasłużonych osobistości, podkreślali zgodnie przedstawiciele z obu stron sali, mówił nam radny Marcin Maranda. Nie było sporu o odpowiednie upamiętnienie zasłużonego trenera przed laty piłkarza Rakowa Jacka Magiery, zmarłego nagle w kwietniu tego roku. Z kolei honorowy obywatel miasta Częstochowy Zygmunt Rolat będzie patronem ronda przy ulicy Krakowskiej. Z takim wnioskiem wystąpił do magistratu dyrektor Filharmonii Częstochowskiej.
12: Znaleźliśmy odpowiednie miejsca, żeby uhonorować te zasłużone postaci, czy też dodamy splendoru tym punktom na mapie Częstochowy.
13: Te osoby to są świetlane postaci w historii naszego miasta, bardzo zasłużone w dziedzinie sportu. No myślę, że tutaj jakby nikt nie ma wątpliwości i obiekcji co do wyboru. To jest takie połączenie dobre również różnych środowisk i samorządowego, mieszkańców i całej rzeszy kibiców.
12: Pronto na Starym Mieście Zygmunta Rolata, do tej pory honorowego obywatela miasta.
13: Tak, pan Zygmunt Rolat przecież dziesiątki lat wspierał nasze miasto tutaj w kraju, ale przede wszystkim za granicą, więc jego rola jest naprawdę świetlana.
6: Komentowała dla Radia Jura Małgorzata Iżyńska, częstochowska radna, którą pytał Mariusz Osyra. Działania Zygmunta Rolata, mecenasa i fundatora Muzeum Kultury Żydowskiej, wspierającego za życia liczne przedsięwzięcia kulturalne w mieście i na świecie, zgodnie oceniali uczestnicy miejskiej dyskusji.
11: Pan Zygmunt Rolat to jest osoba, która zdecydowanie nie tylko w tym obszarze społecznym, ale także wymiernym, finansowym, tak, jako mecenas wspierała wszystkie te inicjatywy, które miały pokazać dorobek tej społeczności żydowskiej w Częstochowie, ale na styku z innymi kulturami, na styku z życiem społecznym, czyli z tymi wszystkimi dziedzinami, które były ważne dla Częstochowian.
12: Odpowiednie obiekty dla upamiętnienia tych dwóch panów?
11: Odpowiednie obiekty, dobrzy patroni, takie osoby, co do których nie będzie negatywnych emocji.
6: Dodaje Marcin Maranda z Rady Miasta Częstochowy. Jednocześnie w czwartek przegłosowano zmianę nazwy dla Areny Częstochowa, czyli piłkarskiego stadionu Rakowa, aby nie kojarzył się już ze skompromitowanym niedawnym sponsorem z rynku kryptowalut.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
7: Skoda. Po reklamie.
0: Niedziela z Radiem Jura.

0: reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry, tu Radio Jura. Minęła godzina 8. Najwyższy czas na pierwsze niedzielne wiadomości.
7: Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Serię wcześniej triumfował w 2018 właśnie za zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
8: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
9: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
8: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać.
6: Jan Bacza, dzień dobry. Zielona Jura już za kilka chwil na naszej antenie. Dzisiaj w programie m.in. zaproszenie na ekopiknik do Konopisk. Podejrzymy też, jak mieszkańcy Osińskiej Góry w Myszkowie sami zadbali o czystość lokalnych lasów. Bądźcie z nami.
4: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, dzień dobry. Jak w każdą niedzielę o tej porze na naszej antenie program Zielona Jura poświęcony szeroko pojętej ekologii. Dziś w pierwszej części w roli głównej gmina Konopiska. Zapraszam.
2: O tym się mówi w regionie.
1: I już 30 maja teren przy urzędzie gminy Konopiska zamieni się w wielką przestrzeń pełną inspiracji, warsztatów, lokalnych produktów i atrakcji dla całych rodzin. Mowa oczywiście o Eko Pikniku 2026. Z nami Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach. Dzień dobry, panie dyrektorze, witamy w naszym studiu.
3: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
1: Zacznijmy może od podstaw. Co jest główną ideą tegorocznego ekopikniku? To wydarzenie łączy ekologię, edukację, integrację mieszkańców. Jak pan definiuje misję takiego wydarzenia?
3: Jest to na pewno wydarzenie, które już kilkukrotnie mieszkańcom proponujemy. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest dobre dla ciebie, dobre dla planety. Chcemy, aby mieszkańcy mieli tą świadomość, że eko jest ważne i chcemy, aby spotkać się tam w gronie naszych mieszkańców, spotkać się, aby razem spędzać czas, a przy tym zrobić coś dobrego dla otoczenia, dla naszej planety.
1: W programie pojawia się wiele atrakcji, od stoisk z lokalnymi produktami po warsztaty ekologiczne. Które elementy uważa pan za najważniejsze? Jakbyśmy mogli im powiedzieć o tym, co szczególnie nie może przyciągnąć uwagę mieszkańców.
3: Myślę, że tutaj bardzo ważnym elementem jest to, abyśmy mieli świadomość ekologiczną, żeby już od przedszkola, bo dzieciaki już uczą się segregacji odpadów na różne kategorie. Jest to niezwykle ważne. Ważne jest, abyśmy też dbali o otoczenie, abyśmy dzielili się też produktami, które będą miały, można powiedzieć, drugie życie. Stąd też pomysł na garażówkę.
1: O garażówkę zapytam za moment, ale jeszcze tu zaglądam w program Ekopikniku. Tam będą na przykład stoiska z ekologiczną żywnością i lokalnymi produktami. Będzie można nabyć sadzonki kwiatów, drzew, ziół i warzyw. Będzie można skorzystać też z porad ogrodniczych. Wiem, że to zawsze cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.
3: Zgadza się. Wielu naszych mieszkańców na co dzień dba i propaguje ekologię. Stąd też pojawią się stoiska zaprzyjaźnionych lokalnych firm, rękodzielników. Będą też rośliny i sadzonki, które nasi mieszkańcy na pewno wykorzystają w swoich ogrodach, przyczyniając się do ochrony przyrody, środowiska.
1: I jedną z największych atrakcji będzie garażówka. Dlaczego ta inicjatywa jest tak ważna dla organizatorów? No bo to przecież świetny przykład dawania rzeczom drugiego życia. To pierwsza garażówka na terenie gminy Konopiska, czy już kolejna taka akcja?
3: Jest to pierwsze wydarzenie tego typu. Chcemy, aby mieszkańcy podzielili się tym, co mają na swoich strychach, w swoich garażach, w piwnicach. Jest wiele zbędnych rzeczy, jest wiele rzeczy, które zalegają i nigdy już nie posłużą nam, a mogą komuś innemu się przydać. Mogą być przekazane to również do recyklingu, także zachęcamy wszystkich do oddawania.
1: To mają być drobne rzeczy, czy wielkogabarytowe również? Jakby to rozwiązać logistycznie?
3: Myślę, że jeżeli ktoś ma takie możliwości, to zapraszamy, aby przynosili nie tylko tekstylia i drobne rzeczy, ale też sprzęt AGD. Myślę, że meble i inne rzeczy, które mogą oddać do recyklingu, elektronika, tekstylia, również można do nas przywozić.
1: Takie wydarzenie ma również oczywiście wymiar edukacyjny. Pojawią się konkursy, nagrody i strefy warsztatowe. Jak mieszkańcy reagują na takie formy ekologicznej edukacji? Czy widać rosnące zainteresowanie ekotematami? Myślę sobie też o tym, że przecież na terenie również waszej gminy są organizowane akcje sprzątania ziemi.
3: Tak, oczywiście. U nas na terenie gminy bardzo dużo jest akcji ekologicznych. Zbierają się mieszkańcy, zbierają się sołectwa, zbierają się straże i zbierają się szkoły i przedszkola, które bardzo dużo inicjatyw proekologicznych podejmują. Stąd też spotykamy się wszyscy na terenie przy Urzędzie Gminy Konopiska, aby wymienić się swoimi doświadczeniami, aby dzieci w strojach ekologicznych, w wzięły udział w konkursach, wystąpiły, zaprezentowały się dla swoich rodzin oraz naszych wszystkich mieszkańców.
1: Organizacja takiego dużego wydarzenia wymaga oczywiście współpracy wielu osób. No to powiedzmy, kto stoi za przygotowaniem ekopikniku, kto jest organizatorem. Czy są jacyś partnerzy, o których warto powiedzieć?
3: Współpracujemy bardzo mocno jako gmina z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest również z nami Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Dziękuję też za patronat, za wsparcie Radia Jura, bo dla nas ten marketing wokół tego i informowanie mieszkańców regionu jest bardzo ważne. Są z nami również fundacje, firmy, które wsparły to wydarzenie. Mam tu na myśli Fundację Dzieci Wuja Toma, PZOM Strach, firma z Konopisk, Stala Group, Menadżer oraz Myśl Zielono.
1: No to na koniec tak podsumowując, dlaczego warto pojawić się 30 maja przy Urzędzie Gminy Konopiska? Co możemy powiedzieć tym osobom, które jeszcze się wahają? Bo oczywiście zakładamy, że pogoda będzie idealna wtedy.
3: Pogoda do tej pory na naszych ekopiknikach się naprawdę udawała. Wierzymy, że ta druga połowa maja będzie zdecydowanie lepsza. Chcę bardzo serdecznie zaprosić. Pan wójt Artur Brędzel podjął tą inicjatywę, chce ją rozwijać i ten ekopiknik jest takim nowym pomysłem na lepsze dbanie o gminę Konopiska.
1: Spotykamy się 30 maja w przyszłą sobotę o godzinie 10. Ulica Lipowa 5 to teren przy Urzędzie Gminy Konopiska. A naszym gościem był dzisiaj Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach. Dziękuję i do zobaczenia na miejscu.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
1: A tu program Zielona Jura. Wracam do Was po przerwie.
2: Radio Jura.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Katarzyna Fica, dzień dobry, jak się macie? Jak w każdą niedzielę na naszej antenie program Zielona Jura. W pierwszej części gmina Konopiska była w roli głównej. Mówiliśmy o ekopikniku, który odbędzie się w sobotę 30 maja. Teraz przegląd ekowydarzeń z całego naszego regionu. Zaczynamy od zaproszenia na szlak.
2: O tym się mówi w regionie.
1: Kolor zielony i darmowe wejście na szlak. Nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co nas czeka na szlaku Rajce? Sprawdził to dla Was Mariusz Osyra.
3: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Blisko 100 turystów z całego kraju zainaugurowało przejście zieloną pętlą, która prowadzi przez jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego regionu. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średniowiecznej strażnicy. Dzięki współpracy m.in. Nadleśnictwa Złoty Potok i Związku Gmin Jurajskich szlak zyskał nowe tablice informacyjne. Zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
1: Dodajmy, że to nie koniec dobrych wieści dla aktywnych, bo Związek Gmin Jurajskich planuje tam wkrótce zamontować dodatkowe wzmocnienia dla wspinaczy. Z Jury przenosimy się do kopalni, ale bez obaw, chodzi o szkołę w gminie Konopiska. Powstanie tam ekostrefa, czyli nowoczesna zielona pracownia. Gmina zdobyła na ten cel 60 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Za te pieniądze uczniowie zyskają laboratorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie biologia czy chemia przestaną być tylko teorią z podręcznika. Efekt zobaczymy już wiosną przyszłego roku.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Wielkie brawa należą się mieszkańcom dzielnicy Osińska Góra w Myszkowie. Na początku maja pokazali, co znaczy lokalna solidarność. Ponad 70 osób ruszyło do lasu, by po prostu go posprzątać. Wykorzystano kłady, taczki i tony dobrej energii. Efekt? Czyste tereny leśne i duma z dobrze wykonanej pracy. Ale uwaga, porządki to też obowiązki. Częstochowscy strażacy ostrzegają, sprzątasz ogród, nie podpalaj liści. O ryzyku mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj.
4: Nawet jeżeli u siebie gdzieś na posesji chcemy wypalić kawałek pozostałości roślinnych, suchych, jeszcze po okresie zimowym, okazuje się, że zmiana kierunku wiatru powoduje, że nagle w ogniu stają tuje, ogrodzenie, pomieszczenia, budynki gospodarcze, garaż, samochód, który jest w garażu, pożar dalej rozprzestrzenia się na budynek mieszkalny, zagraża naszej rodzinie, naszym dzieciom, seniorom.
1: Taki scenariusz kreśli młodszy brygadier Paweł Liszaj z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Przypomina, że spalanie odpadów zielonych to nie tylko uciążliwy zapach, ale przede wszystkim ryzyko niekontrolowanego ognia, który może być śmiertelnym zagrożeniem. Mimo ostatnich opadów wciąż mamy stan przewlekłej suszy w regionie. Z zielonymi odpadami w ogrodach i na działkach postępujemy podobnie jak z pozostałymi odpadami. Nie spalamy.
4: Pamiętajmy o tym, że są to odpady. Odpadów nie palimy. Czy są to bioodpady, czy inne, nie można spalać odpadów. W związku z czym, jeżeli takie odpady powstają, to należy je utylizować przy odpowiednim rozdziale na poszczególne frakcje. Wtedy takie działanie będzie pożądane, bezpieczne, a my będziemy mogli zrobić to w spokoju, a nie w smrodzie, w dymie, generując duże ryzyko. Tak więc również bioodpadów, gałęzi, trawy nie należy nawet na swojej posesji, na swoim ogródku spalać.
1: Dodaje rzecznik częstochowskich strażaków. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej są tu nieubłagane. Za ryzykowne działanie i spalanie odpadów zielonych na posesjach grożą wysokie mandaty. Jeszcze jeden zapis, o którym warto pamiętać w celach zachowania bezpieczeństwa.
4: Jeżeli na swojej posesji mamy jakieś drewno, które służyło nam w porze zimowej do kominka, do opału, czy mamy jakieś inne materiały palne, musimy sytuować je w odległości minimum 4 metry od granicy działki. Jest to przepis, który jest powołany po to właśnie, jeżeli już dojdzie do powstania pożaru, żeby nie rozprzestrzeniał się na obiekty sąsiednie. Także prośba od strażaków, żeby mieszkańcy Częstochowy, powiatu częstochowskiego, pilnowali tego, żeby nie składować materiałów palnych bliżej niż 4 metry od granicy działki.
1: Zamiast dymu wybierajmy kompostownię. Przepisy są tu nieubłagane.
2: Twoje sprawy.
1: Wymień piec, zamontuj fotowoltaikę i pozbądź się azbestu z miejskim dofinansowaniem. Częstochowa rusza z nową pulą dotacji dla mieszkańców. To realna szansa na wyższy standard życia i niższe rachunki za energię, bo samorząd zwraca nawet 70% poniesionych kosztów. Czas na wnioskowanie upływa 29 maja.
5: Liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Co prawda środki mamy zabezpieczone, biorąc pod uwagę zeszły rok i 2 lata temu, że środki zostały, to wydaje nam się, że te środki jeszcze zapewnią wszystkim wnioskodawcom dotacje. Natomiast jest również ten drugi wymóg, to między innymi musi być właściciel, musi mieć opłacone wszystkie opłaty i nie mieć zaległości względem gminy, musi mieć zgodę współwłaściciela i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
1: Maksymalnie można otrzymać 7000 zł. Wsparcie obejmuje także budowę przyłączy kanalizacyjnych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na terminy. Wnioski w Urzędzie Miasta przy ulicy Śląskiej, przypomnę, przyjmowane są tylko do 29 maja, mówi naczelnik Andrzej Szczerba. Pamiętajcie, że pracę można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.
5: Proces inwestycyjny z udziałem dotacji możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej, czyli składamy wniosek, jest rozpatrywany w urzędzie i w momencie, kiedy zostanie rozpatrzony i zostanie wydana decyzja, że osoby te są zakwalifikowane do projektu i zostanie z nimi podpisana umowa, to dopiero wtedy można rozpocząć inwestycję. Realizację inwestycji można zrobić do września, ewentualnie kotły grzewcze do 16 października.
1: To inwestycja, która opłaca się nie tylko portfelom, ale i środowisku, dlatego warto sprawdzić szczegóły w częstochowskim magistracie. Zachęcał Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. I to wszystko w dzisiejszym programie Zielona Jura. Dbajcie o siebie i o nasze otoczenie. A ponownie z ekotematami wracam do Was za tydzień, w niedzielę po godzinie 8. Katarzyna Fica, do usłyszenia.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
17: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
13: To Radio Jura. O 9 zapraszamy jak zawsze na wiadomości z kraju i ze świata.
14: 2 dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. Igor Skrzypek, on wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
15: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat krakowski.
16: Poszukiwania zaginionej 12-latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
15: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
14: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska na Łęczy zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
17: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
18: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
17: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
19: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
17: Upowiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
13: W opowieściach o Częstochowie i okolicach tym razem. Najpierw zaproszenie na Dzień Godności w Częstochowie, w czwartek na bieganie. Potem od piątku czas spędzamy podczas Dni Blachowni. U nas będą i goście, i zwiastuny tych wydarzeń, którym patronujemy. Polecam, Mariusz Osyra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Marzena Ściubilecka, Sony Koło w Częstochowie.
3: Spotykamy się na kilka dni przed ważnym świętem, które zresztą obchodzimy już od wielu lat w Częstochowie, warto to podkreślić. Mamy bardzo długie tradycje. 28 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Trzeba chyba przybliżać kwestię godności, nie po prostu pamiętać.
2: Godność to jedno słowo, ale ogromne znaczenie. To ważny głos o tym, że każdy ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym. Każdy ma prawo być zrozumianym oraz, że każdy zasługuje na życie bez wykluczenia. Bo godność nie zależy od sprawności. Godność to prawo każdego z nas.
3: I to jest właściwie taka definicja niemalże, ale z drugiej strony też pokazująca pewnie takie problemy, z którymi borykają się na co dzień osoby z różnymi deficytami zdrowotnymi. To nie musi dotyczyć tylko niepełnosprawności intelektualnej.
2: Tak, dokładnie.
3: Mamy jakby otwarte zaproszenie dla wszystkich.
2: Impreza jest otwarta, ponieważ ma służyć integracji. Mhm. Tak naprawdę duchem tej imprezy jest to, by wspólnie świętować i razem pokazać, jak ważna jest godność osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale przede wszystkim, żeby łączyć ludzi.
3: Proszę powiedzieć, czy to zaproszenie Państwo kierują na przykład do konkretnych szkół, placówek, stowarzyszeń, z którymi współpracujecie, z którymi jesteście w jakiś sposób też zintegrowani, czy zaprzyjaźnieni, czy po prostu widzi Pani odzew taki zwykły, społeczny, taki pożądany?
2: To znaczy tak, placówki, współpracujemy z placówkami. Dzień Godności organizuje Psoni Koło w Częstochowie, ale bez wsparcia placówek byłoby trudno, ponieważ tak naprawdę Dzień Godności ma służyć tej integracji. Więc placówki oświatowe przygotowują na przykład namioty. Całe miasteczko będzie, Plac Biegańskiego to będą namioty sportowe. Każda placówka przygotowuje namiot o innej tematyce sportowej.
3: Mają swoje stanowiska, mają swoje stoiska, prawda?
2: Tak, mają swoje stanowiska, mogą pokazać to, co przygotowali.
3: Ale to też pokazuje chyba, jak duży mamy zakres tej opieki wokół różnych niepełnosprawności. Wiele stowarzyszeń, wiele punktów, wiele placówek działa na tym polu. I to jest też takie miejsce, żeby się spotkać, dopytać i tak naprawdę poradzić.
2: Tak, zdecydowanie to właśnie, takie wydarzenia służą właśnie takim spotkaniom i takiej integracji. Możemy wymienić się doświadczeniami, możemy wspólnie się bawić i wspólnie wyjść na zewnątrz, tak? Pokazać, że jesteśmy, że działamy i że można do nas swobodnie dołączyć.
3: Ważne chyba też, żeby podkreślić dla częstochowian, zwykłych przechodniów, żeby pokazać, jak duża jest oferta na tym polu w naszym mieście.
2: Oj, zdecydowanie tak. Placówek jest bardzo dużo. Każda będzie prezentować nie tylko tematykę sportową, ale także siebie.
3: Godność na medal to jest hasło tegorocznej edycji, ale motyw przewodni sport. Po prostu stawiamy na aktywność i stąd to naturalny wybór.
2: Co roku mamy inne hasło przewodnie i w tym roku stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie właśnie pokazać, że każdy ma prawo do życia takiego, jakie chce prowadzić i sport, jakby niepełnosprawność w żadnym stopniu nie wyklucza sportowego trybu życia.
3: Każdy powinien też dołączyć, przekonać się, że osoby, które nawet borykają się na co dzień z pewną niepełnosprawnością, mogą na tej niwie sportowej też odnosić sukcesy albo po prostu być tutaj rzeczywiście na medal.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
1: Marzena Ściubilecka, Sony Koło w Częstochowie.
2: Co będzie działo się też na tej głównej scenie? Wiemy, jakie te najważniejsze wydarzenia?
1: Tak, miasteczko sportowe, czyli te 16 namiotów z dyscyplinami sportu, ale także atrakcje na scenie. Występy sportowe i pokazy. Będziemy mieć pokaz hokeja, szermierki, pokaz sztuk walki. Dodatkowo są z nami kluby sportowe z Częstochowy. Raków Częstochowa, Włókniarz i Norwid. Będzie można spróbować strzelić gola z piłkarzami Rakowa, czy zobaczyć z bliska prezentację maszyny żużlowej zawodników Włókniarza. Będzie można spróbować swoich sił w taekwondo, hokeju. Także myślę, że wiele ciekawych atrakcji nas czeka.
2: To też chyba podpowiedź dla rodzin, które na przykład szukają aktywności dla swoich dzieci. Być może często wydaje się, że te osoby z niepełnosprawnością nie mogą się realizować w sporcie. Trochę przełamujemy takie tabu.
1: Zdecydowanie tak. Właśnie zależy nam na tym, żeby pokazać, że niepełnosprawność nie jest żadnym ograniczeniem i można. I dlatego pokazujemy tą ofertę szeroką tutaj naszych częstochowskich, lokalnych, także klubów sportowych, że oni są otwarci na osoby z niepełnosprawnościami i bardzo chętnie zapraszają ich w swoje szeregi.
2: Warto podkreślić przy tej okazji, że Częstochowa nie tylko żużlem, siatkówką, piłką nożną żyje. Tych dyscyplin mamy do wyboru bardzo wiele, są mniejsze i większe kluby, ale wszystkie prężne.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego właśnie u nas też będzie hokej, będzie pokaz taekwondo i będzie można spróbować swoich sił także w szermierce. Także
2: mamy
1: zapraszam.
2: Długie i pełne sukcesów tradycje szermiercze klubu Kmicic. Też warto na tym polu zwrócić uwagę, że jest taka możliwość takiego wyboru. Psoni zaprasza, warto być wrażliwym na co dzień, otwartym być na drugiego człowieka.
1: Tak, impreza ma charakter otwarty właśnie po to, żeby integrować i łączyć ludzi, ale także będzie można zobaczyć pracę ośrodków, ponieważ ośrodki będą startowały także w takim konkursie na rekwizyt XXL. Już teraz się przygotowują do tego. Warunkiem jest to, że ten rekwizyt ma być przygotowany całkowicie samodzielnie.
2: Nazwa wskazuje, że będzie to coś pokaźnego.
1: Tak, właśnie tak. Ma być duży, ma być go widać, więc właśnie na tym nam zależało, żeby ten rekwizyt był
2: duży, efektowny.
1: Tak, efektowny, na tyle efektowny, żeby uczestnicy go prezentowali na scenie, ponieważ oni sami będą prezentować go na scenie.
2: Przy tym będzie chyba dużo zabawy. Widowiskowy chyba fragment tego.
1: Zdecydowanie tak.
2: Zaczynamy od 10:00. Wiemy, do której się bawimy?
1: No myślę, że co najmniej do 14:00.
2: Czym jest paszport uczestnika?
1: Uczestnicy Dnia Godności otrzymują paszporty, w których będą zdobywać aktywności. Aktywności będą zdobywać poprzez odwiedzanie poszczególnych namiotów. Każdy namiot przygotował zadanie tematyczne. Uczestnik, który zdobędzie minimum 10 takich aktywności, będzie mógł wziąć udział w losowaniu nagród.
2: Kolejna atrakcja. Będzie bogaty program. Nie będzie można się nudzić, natomiast okazji, żeby sprawdzić się na niwie sportowej, bardzo wiele.
1: Tak, zdecydowanie tak. Zapraszamy. 28 maja, Plac Biegańskiego, godzina 10:00.
2: Bardzo dziękujemy. To jest zaproszenie od częstochowskiego PSONI, czyli 28 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Absolutnie dla wszystkich.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda. Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
4: Zostańcie blisko radia na 93.8 FM. Czas na najnowsze wiadomości.
5: Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób.
6: Należy najpierw
5: zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe, aby uniknąć kradzieży i oszustw. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzieże trwają 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę.
4: Już za moment w studiu Radia Jura zapowiedzieli się kolejni goście. Maciej Wroński z Blachowni oraz znany muzyk Wojtek Turbiarz, czyli zdradzimy wam plany na trzydniowe dni Blachowni 2026. Imprezie w ostatni weekend majowy patronuje Radio Jura. Mariusz Osyra, polecam.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Wojciech Turbiarz, dzień dobry.
3: Maciej Wroński, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Ten skład oznacza, że będziemy mówić o kulturze, będziemy mówić o wyjściu w plener, będziemy mówić o muzyce. Dni Blachowni 2026 przed nami. Czas odliczamy. Zostały właściwie ostatnie dni. Mam bogaty program przed sobą.
3: Tak, program jest bogaty, a szczegóły jeszcze dopinamy.
4: Ale jeśli chodzi o najważniejsze szyldy, o najważniejsze wydarzenia, właściwie taki ramowy podział też na kolejne dni, to już właściwie wiemy.
3: Wszystko tak. Czekamy już z utęsknieniem na samo wydarzenie.
2: Trzydniowe święto, trzeba dodać, tak.
4: No i na odwiedzających, i to nie tylko z Blachowni, bo myślę, że sam line-up muzyczny przyciągnie uwagę też mieszkańców całego regionu. To trzydniowe święto gminy, ale jednak zaproszenie jest otwarte dla wszystkich.
3: Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, no nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale całego regionu, ale też mamy sygnały z innych miast w Polsce, od znajomych, od ich przyjaciół, że również się do nas wybierają na te wyjątkowe koncerty.
4: Jak podzieliliście te świąteczne dni?
3: Tak, zaczynamy w piątek hip-hopem, rapem i reggae oczywiście. Sobota już bardziej rockowo. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, z uwagi na to, że jest to przeddzień Dnia Dziecka, staraliśmy się przygotować ofertę już dla całych rodzin, też dla dzieci, lirycznie, bardziej spokojnie.
4: Ale też dzieciaki będą mogły pochwalić się swoimi talentami,
3: oczywiście,
4: prawda?
3: Że tak. Dni Blachowni to również przestrzeń, żeby zaprezentować i pochwalić się całoroczną pracą z naszą młodzieżą i z dziećmi, zaprezentować ich, pokazać, co potrafią. Dla samych dzieci jest to też niezwykłe wydarzenie, bo scena jest duża, więc przygotowania trwają, nawet dzisiaj. No i emocje są duże.
4: Wojtku, muszę oddać tobie głos. Chcę zapytać, czy czujesz się trochę zagrożony, że to młode pokolenie wkracza na scenę?
2: Nie, wręcz przeciwnie. Zawsze staram się współpracować z młodymi ludźmi, bo jak będąc początkującym artystą, miałem ogromne wsparcie u starszych kolegów i uważam, że to jest dobra tradycja.
4: Będziemy kibicować tym, którzy te pierwsze kroki na scenie stawiają.
2: No oczywiście, że tak. Tym bardziej, że będzie na przykład bardzo fajny zespół Fermon. Chłopcy, tu mamy bardzo napięty ten grafik, tak jak tu wspomnieliśmy wcześniej, mieli wystąpić w niedzielę, no ale nie mogą, bo mają pierwszą komunię. Więc musieliśmy właśnie zaprosić na sobotę, a są fantastyczni, no bardzo młodzi i energetyczni i jako support na pewno publiczność poderwą i przygotują na później różne gwiazdy.
4: Czyli tak naprawdę serce rośnie, kiedy widzi się tych młodych, bardzo, garnących bardzo. Się do śpiewania, do grania, do występowania.
2: Mamy nadzieję, że, no, że tą swoją energią zarażą również młodzież z Blachowni.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.
7: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
10: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Maciej Wroński, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.
3: Wojciech Turbiarz.
4: Zacznijmy może od początku, bo piątek nam się zapowiada bardziej chyba do tańca. Rise Up Sound System, goście. Powiedzcie, kogo zaprosiliście, kogo udało się też pozyskać, bo Dni Blachowni dzięki tym szyldom też właściwie nabierają zupełnie innej rangi, prawda?
3: Tak jest. Do piątek właśnie będzie, na piątek dwie sceny i na jednej będzie gospodarzem dobrze częstochowskiej publiczności znany Rise Up Sound System, który 20 kW wystawia głośniki, czyli takie typowo jamański sound system, typowo jamańska jakby impreza, połączenie właśnie reggae, dancehall, hip-hopu, ragamuffin. Też dajemy jakby miejsce dla młodych częstochowskich raperów. A później już też dobrze częstochowskim, czy w ogóle tu w regionie i nie tylko w regionie, bo przecież występuje Matis Sensim, no to są już naprawdę czołg na polskim hip-hopu. No i finał.
4: Gwiazda wieczoru.
3: Ostry, tak. A specjalnym gościem jeszcze raz zapowiem jest też Junior Stress. Także naprawdę no jest... A to jest też tak, że taka wspólna scena jakby, nie? Więc atmosfera, myślę, ta rodzinna ze sceny popłynie również do ludzi pod sceną bawiących się.
4: To jest cenne, że też muzycy kibicują sobie nawzajem, sami są obecni na własnych koncertach kolegów, koleżanek i tak naprawdę
3: to są tak zwane
4: wspierają się.
3: Też, nie?
4: Tak, występują gościnnie.
3: I dlatego właśnie podkreślam tą familijność, bo podejrzewam, że tutaj mogą być też różne niespodzianki.
4: To jeśli chodzi o sobotę, tam właśnie młodzież szkolna?
2: Tak, w sobotę startujemy o godzinie 14:00 właśnie występami młodzieży szkolnej i uczniów Miejskiego Domu Kultury. Następnie na scenie pojawi się wspomniany wcześniej zespół Fermon z Kubucka. A około godziny 16:30 po oficjalnym otwarciu wydarzenia przez burmistrza Blachowni Cezarego Osińskiego rozpoczniemy część wieczorną. Jako support naszych gwiazd wystąpi zespół Bez Uziemienia z charyzmatyczną liderką Justyną Szyją. I tutaj zdradzę mały sekret, bo Justyna Szyja będzie też prowadzącą całe wydarzenie.
4: Czyli wciela się w taką nową dla siebie rolę? Czy
2: tak
4: już?
2: Jest, w dwie role się będzie wcielała. No i później zaczynamy już mocne granie, bo na scenie pojawi się zespół Hurt z Maciejem Korowickim na wokalu. Będzie to świetne połączenie rocka, punka, reggae, alternatywy i ogromnej scenicznej energii.
4: Na pewno pojawi się załoga G.
3: To chyba publiczność będzie się domagać tego 100%.
2: No, Hurt to zespół, który potrafi porwać publiczność, więc jestem przekonany, że pod sceną zrobi się naprawdę gorąco.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie.
0: W Radiu Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
10: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
11: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Po reklamie.

0: Vitama.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
4: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O reklamie.
9: W Radiu Jura o 11 usłyszycie najnowsze wiadomości. Zapraszam.
10: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Kasper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
10: Witamy serdecznie, Kasprze. Dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
11: No to dobre pytanie. O to zapytałem rzeczniczkę MSWiA.
12: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniany przez SOP.
11: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego skąd są i kto nimi kieruje.
10: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszy. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
13: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
14: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
13: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na 5 miejscu była jeszcze Legia.
9: Mariusz Osyra to opowieści o Częstochowie, które dziś sięgają też dalej. Spotykamy się w plenerze od 29 do 31 maja podczas Dni Blachowni 2026. Kasia Pakosińska, Ostry, Tabu, Raz, Dwa, Trzy, Rise Up Sound System patronuje Radio Jura.
15: Radio Jura.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Maciej Wroński,
3: Wojciech Turbiarz.
4: Wielka gwiazda, raz, dwa, trzy, tak, chociaż bardziej lirycznie.
2: Ma zupełnie jakby inny charakter, czyli bardziej taki poetycki, liryczny, i na scenę wchodzi zespół Raz, Dwa, Trzy, który w tym roku, tutaj pragnę zaznaczyć, obchodzi swoje 35-lecie działalności, czyli absolutna legenda polskiej sceny. Zespół, na którym wielu z nas się wychowało, między innymi też ja.
4: Jeśli coś nam wrażliwie w duszy gra, to pewnie za sprawą Adama Nowaka i jego składu.
2: Okej. No i po tej pięknej muzycznej podróży, którą zaserwuje nam Raz, Dwa, Trzy, na scenę wbiega zespół Tabu. To już będzie się działo. Potężna dawka reggae, sekcji dente, energia, taniec, klimat. Wszystko to idealnie wpasowuje się właśnie w święto plenerowe miasta.
4: Wojtku, muszę zapytać, czy będziesz obecny też w piątek, tak jak i w sobotę? Sympatyzujesz też z tym rockowym podwórkiem?
3: Ja będę kibicował wszystkim oczywiście. No cały czas będę, bo też mam tą przyjemność, że w piątek jakoś tak naturalnie poprowadzę tą imprezę, bo czuję tą scenę, a w sobotę występujemy z zespołem Kulturalni Ludowo na Nowo, to jest nasz nowy projekt z Domu Kultury w Lachowni, i to też zdradzę, że to jest połączenie, bo jak nazwa wskazuje, Ludowo na Nowo, więc będzie też bardzo, bardzo skocznie, rockowo i ska też trochę, także to będzie ciekawostka, mam nadzieję.
4: Wydaje mi się, że macie takie ambicje, żeby trochę zaskoczyć publiczność.
3: Tak. Znaczy trochę zdradzam, no, ale tak jak mówię, sama nazwa też trochę zdradza. No i w niedzielę też, to już przejdziemy pewnie do trzeciego dnia, tam też będę miał swój mały udział.
4: W niedzielę, jak wspomnieliśmy wcześniej, występ Młodzieży Szkolnej, ale nie tylko, tam możliwość też usłyszenia rozmaitych dźwięków ze sceny.
2: W niedzielę, tak. Ale niedziela to nie tylko scena, ale też dużo wydarzeń okołoscenicznych, z uwagi na to, że tak jak wcześniej wspomniałem, jest to dzień poprzedzający Dzień Dziecka, więc tutaj burmistrz Blachowni przygotował dla dzieci wiele atrakcji przy współpracy z innymi jednostkami. I tak generalnie zaczyna się od rana, od godziny 8 już mamy zawody wędkarskie organizowane przez koło PZW Blachownia. Będzie turniej piłki nożnej dla 7-latków organizowany przez UKS Orlik Blachownia. Będzie piknik w obozie kawaleryjskim, bardzo fajny, organizowany przez 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, działających tutaj na naszym terenie. Będą tam m.in. gry, zabawy z nagrodami, przejażdżka mini-czołgiem, rekwizyty obozowe, życie obozowe i szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieciaków. Od godziny 12 startuje też piknik strażacki i oczywiście jak co roku piana party przygotowana przez strażaków, ciesząca się naprawdę ogromnym takim powodzeniem wśród naszych dzieci.
4: Jeśli chodzi o znane nazwiska, powiedzmy, że przyjedzie do nas Kasia Pakosińska.
2: Tak, bo o 14 już startuje scena, otwieramy ją oczywiście występami naszej młodzieży, ale przed nimi oczywiście całość otwiera nasza orkiestra estradowa Miejskiego Domu Kultury, nasza Duma i jeden z chyba z najfajniejszych muzycznych projektów, jaki się podjęliśmy w Domu Kultury. Tak.
4: Jeśli chodzi o Kasię Pakosińską, zadba o nasze dobre samopoczucie w godzinach popołudniowych.
2: Popołudniowych około 17:30, oczywiście z zespołem Makabunda.
3: Z Makabundą.
2: To już może.
3: Znaczy, ja to też troszkę może zdradzę, bo Kasię znamy, bo występowała przez Częstochowie w regionie, ale w Blachowni jeszcze nie była. Ale Kasia występuje ze zespołem Makabunda i nie będzie tylko tak wesoło i rozrywkowo, bardzo szalenie, ale pokaże się z takiej strony też troszkę lirycznej, z której nie wszyscy ją na przykład znają. I to myślę, że to takie premierowe tutaj w regionie wystąpienie w takich klimatach może być bardzo ciekawe.
4: Czyli zaskoczeń ciąg dalszy, tak?
3: Tak, tak. Staraliśmy się naprawdę ten program budować tak, żeby był interesujący dla każdego, żeby był różnorodny.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Zb-
6: Bestiun. Każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77. Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
7: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
8: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
7: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
8: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
7: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
8: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
7: Hotel i restauracja Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Maciej Wroński,
3: Wojciech Turbiarz.
4: Będzie różnorodnie, będzie urozmaicenie na tej scenie, bo w niedzielę wieczorem widzę jeszcze Lubelską Federację Bardów i trybiut Lubelska Collinsa.
2: Około godziny 19 wchodzi na scenę. Formacja chyba z najwyższej półki, jeżeli chodzi o taką piosenkę literacką, poetycką, artystyczną. Łączy piękne teksty, znakomite głosy, niezwykłą kulturę muzyczną. Przyjeżdżają do nas.
4: A jeśli chodzi o wieczorny trybiut dla Phila Collinsa, to taki hołd dla artysty z piosenkami, które nam towarzyszyły przez lata 80. Więc chyba będzie można się włączyć też do śpiewania i do
3: będzie
4: tego występu.
3: Będzie to takie trochę multimedialne widowisko, a pewnie interesujące.
2: W ogóle muzyczne spotkanie tylko z przebojami samego Phila Collinsa, ale ogólnie z zespołem Genesis.
4: Bardzo znane utwory będą nam ze sceny towarzyszyć. Tereny rekreacyjne, które też nabrały zupełnie nowego charakteru w ostatnich latach, to jest piękny zielony obszar niedaleko zalewu Lochowni. Tam się spotykamy.
2: Dokładnie, spotykamy się na Błoniach za Urzędem Stanu Cywilnego w pięknych okolicznościach przyrody nad naszym zalewem w Blachowni.
3: Pogoda zamówiona, taka naprawdę
2: tak,
3: słoneczna.
2: Już od dzisiaj zaczyna nam słońce mocno przyświecać, w zasadzie to od wczoraj.
4: Czyli więc 29, 30, 31 maja, nie wiem jak to panowie zrobiliście, ale pogoda zapewniona.
2: Zapewniona.
4: Tak, przed dniem dziecka nie może być inaczej.
2: Zarówno pogoda, jak i dobra zabawa. Zapraszamy naprawdę wszystkich. Widzimy się w Blachowni.
4: Atrakcji tyle, że trzeba będzie pewnie selekcjonować, gdzie pojawić się, co wybrać, żeby w pełni skorzystać z tego
2: będziemy
4: programu.
2: Mieli otwartą całą strefę gastronomii i nie tylko, zapowiedziało nam się bardzo wielu wystawców.
4: Pamiętajcie, do Blachowni jest bardzo blisko z każdego miejsca.
3: Dojeżdża też autobus miejski, też jest ważne, MTK bo do dotarły też do mnie sygnały, że to akurat by też ułatwienie duże, także...
4: Oczywiście, super. Komunikacja też, połączenie z Częstochową jest od niedawna stałe, więc myślę, że też będzie bezproblemowo. Zapraszamy i dziękuję wam za wizytę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy słuchaczy Radia Jura.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.
7: Reklama.
8: Jest poranek, musi być moc.
7: Najlepiej Marek Moc.
8: I moc porannej kawy.
7: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
8: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
9: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
10: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowid.
19: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
9: 24 maja, 12 na zegarach, a u nas najnowsze wiadomości.
10: To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, Kacper Wróblewski.
11: Witam.
10: Witamy serdecznie, Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
11: A szef rządu podkreślił, że z jednej strony ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
12: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
11: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji.
10: W Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym dwie karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
13: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
9: Mariusz Osyra, opowieści o Częstochowie. Jeszcze jeden rozmówca z nami, osobowość kulturalna w Częstochowie, Karolina Basiak, która została doceniona za popularyzowanie w mieście kultury wschodu, anime i twórczości artystycznej z Azji. Zapraszam do 13. Ciekawa rozmowa. Bad.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Karolina Basiak, specjalistka do spraw promocji w Bibliotece Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
3: A jednocześnie osobowość roku 2025, statuetka w ręku, czyli na początek powinienem skierować do pani gratulacje i to chyba tym bardziej taki miły przyczynek, żeby się spotkać i o tej kulturze azjatyckiej porozmawiać.
2: Tak, bardzo dziękuję. Było dla mnie to niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że właśnie to jest za tak naprawdę stworzenie pierwszej edycji Mangokonu, za szerzenie tej kultury azjatyckiej, czyli właściwie bardzo się cieszę, że kultura, którą tworzę, a tak naprawdę to, co ja uwielbiam, czyli właśnie ta kultura azjatycka, interesuje też osoby w Częstochowie poza mną i doceniają to, że też tą kulturę azjatycką promuję.
3: O Mangokonie mówiliśmy parę miesięcy temu. On tak naprawdę trafił na taki podatny grunt, rozumiem, bo ten odzew był spory, a jednocześnie przecież jeszcze niedawno, przez lata właściwie, to była taka niszowa pasja, tak? I anime, i manga dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Teraz chyba jest inaczej.
2: Tak. Ja pamiętam, jak... No ja byłam jeszcze nastolatką, że faktycznie to jest nerd, to jest otaku, to raczej było takie, że raczej się tym człowiek nie afiszował, a teraz faktycznie jest to dość popularny temat wśród młodzieży i właściwie chyba większość młodych ludzi czyta, w ogóle wie, co to jest, próbowało, albo jest fanem.
3: Chociaż... Jak rzucimy takie hasło, to nie jest to zupełna niespodzianka dla
2: rozmówcy. Nie, absolutnie nie. Myślę, że tutaj w tym momencie to każdy załapie, zwłaszcza chociażby, że teraz w kinach nawet puszczają bardzo dużo filmów pełnometrażowych na podstawie anime, więc no to jest, o czymś świadczy. Łącznie z tym, że jak ostatnio próbowałam kupić bilet na taki popularny wśród młodzieży seans filmowy, bo mówię, no, trzeba też zobaczyć, trzeba być na czasie, no to 40 minut, zanim mi się udało kupić bilet, bo po prostu system nie wyrabiał, takie było oblężenie.
3: To też pokazuje, jak popularnością dzisiaj cieszy się ta kultura.
2: Popularnością i jak produkty. Bardzo ten fandom, powiedzmy, tej mangi i anime, tak ogólnie mówiąc, jaką ma siłę i jak działa. Także no to jest coś niesamowitego, bo faktycznie za moich czasów tak nie było. Zabrzmiałam teraz jak boomer, ale no trochę tak.
3: Zapamiętała pani taki moment, kiedy ta kultura azjatycka wkroczyła w pani życie, a zaczęła się ta fascynacja?
2: To jest ciężkie pytanie, ale ja mam starszego brata. Zaczynam od może złej strony, ale mój starszy brat bardzo lubił Dragon Balla.
3: Czyli trochę sprzedał te koneksje azjatyckie.
2: Tak, no wiadomo,
3: siostrze.
2: Kto miał pilota, ten miał władzę, więc jak on oglądał, to z automatu siostra też oglądała. No i właściwie ten Dragon Ball to chyba taki początek. I nie zaczęłam właśnie od jakichś takich dla bardziej dziewczyn, czyli Czarodziejka z Księżyca, tylko od razu weszłam w Dragon Balla, czyli bardziej dla chłopaków, sztuki walki. I to mi zostało, bo faktycznie bardziej wolę takie przygodowe, takie powiedzmy skierowane te dla chłopaków i mężczyzn.
3: A potem była jakaś taka naturalna fascynacja, żeby znaleźć też te pokrewne gatunki, czy trochę inną stylistykę, przecież tam Akira i te sprawy, to wszystko też nabierało, że tak powiem, swojej odrębnej sławy.
2: Tak, jeszcze ja pamiętam, że jak były kioski ruchów, to można było kupić właśnie takie mangi, jeszcze wtedy za tak naprawdę kilkanaście złotych, a nie kilkadziesiąt. więc z automatu, no to się kupowało te mangi, no i jak się widziało, że jest jakiś nowy tytuł, no to się brało. A to wezmę, zobaczę, może mi się spodoba.
3: Naturalna ciekawość, tak. Żeby zgłębić tak
2: jakoś
3: szerzej
2: to tak,
3: temat.
2: Jakoś to tak dalej popłynęło. Mnie to wciągnęło, to jak to jest rysowane, jak to wygląda, jaka tam jest dynamika zupełnie inna niż w tych bajkach, które były tworzone czy przez polskie studia, czy zagraniczne. Ja jeszcze taka ciekawostka, jak oglądałam Dragon Balla, to były dubbing polski, ale ten dubbing, Boże, przepraszam, lektor był polski, dubbing był francuski, a oryginalne dźwięki walki były japońskie, więc to kompletnie było. I teraz jak słucham oryginalnego, to mi nie pasuje, to już mi nie pasuje.
3: Jest ta taka azjatycka odrębność od tej kultury obrazkowej, powiedzmy kreskówkowej, komiksowej, europejskiej czy amerykańskiej, wykreowanej przez Walta Disneya, to jest zupełnie inny świat. Ten fenomen też by pani tą odrębnością tłumaczyła?
2: Znaczy powiem tak, jest to na pewno fenomen i trzeba to patrzeć raczej jako coś odrębnego, aczkolwiek pierwsi twórcy mangi też interesowali

0: Bali się Disneyem, ale postanowili stworzyć coś swojego, więc jakby no jakiś ten zalążek był, ale z czasem ta kultura azjatycka i sposób tworzenia tych ilustracji, rysunków zupełnie stał się inny, więc ja bym patrzyła na to raczej jako coś zupełnie odrębnego.
1: Zupełnie inne zjawisko inne kulturowe zjawisko, z innej szerokości geograficznej.
0: Całkowicie co innego, tam oni bardzo dbają, żeby pokazywać też kulturę, swoje zwyczaje. Tam jest zupełnie inne poczucie humoru niż u nas, więc czasami ja sama się łapę na tym, że mimo, że czytam tą mangę, to czasami mam takie, no tak, to jest poczucie japońskie humoru i niekoniecznie go rozumiem, ale no to faktycznie widać to, że tam nawet te postacie inaczej się zachowują, no bo jednak tam jest inna jakby hierarchia społeczna, zwyczaje i to widać i dlatego to
1: kulturowo
0: też jest fajne.
1: To jest odrębny świat przecież,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, a oni bardzo dbają o tą swoją kulturę.
2: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie w Radiu Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Odwiedź markę Dobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi centrum handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
8: I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Karolina Basiak.
3: Chciałbym, żebyśmy wrócili na nasze częstochowskie podwórko. Co było największym sukcesem MangoConu 2025?
2: O matko, no chyba ludzie.
3: Czyli odbiór po prostu.
2: Odbiór, bo ja się go absolutnie nie spodziewałam. Tak jak ostatnio wspominałam, ja mówiłam, że się ucieszę, jak będzie 100-200 osób. No trochę się przeliczyłam, bo było prawie 900.
3: Czyli frekwencja największym sukcesem imprezy?
2: Tak. Frekwencja, ale powiem szczerze, to co mnie niesamowicie zaskoczyło, to ilość cosplayerów, czyli osób, które się przebierały za postacie ze swoich ulubionych serii anime i mangi.
3: To pokazuje, że nie jest pani sama, a że fascynatów właściwie jest jeszcze więcej.
2: I to takich, którzy naprawdę są w stanie przyjechać z całej Polski,
3: ale to
2: bo lubią
3: tacy
2: temat.
3: Ludzie pozytywnie zakręceni.
2: Tak, ja bym też to tak nazwała, że to są tacy zapaleńcy, ale tacy pozytywni, że człowiek po prostu aż się uśmiecha na ich widok, bo zarażają tą pozytywną energią. Więc zdecydowanie odbiór. Chociaż ja też jestem bardzo zadowolona z tego, jak się ludzie zaangażowali chociażby w grę konwentową, w szukanie krewetek, szukanie pieczątek. I w ogóle jak odebrali ten pomysł na tą maskotkę, czyli pana krewetkę, że słyszałam, jak ludzie mówili, że za rok to przyjedziemy i się przebierzemy za krewetki. No to było przeurocze. Mam nadzieję, że uda nam się faktycznie zobaczyć osoby przebrane za krewetki.
3: Czyli to jest dobry moment, żebyśmy zadeklarowali, że mogą przyjeżdżać, że na wrzesień szykujemy odsłonę drugą.
2: Tak, jeszcze to nigdzie nie padło, więc tutaj to padnie. Drugi weekend września 2026 roku, druga edycja MangoConu. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Jestem w trakcie wszystkiego przygotowania i myślę, że będzie równie udany, jak nie lepszy.
3: Musi być szeroki wachlarz różnej oferty, żeby przyciągnąć po prostu jak najwięcej odbiorców.
2: Tak, jak najbardziej, dlatego też już myślimy zarówno nad strefą relaksu, gdzie będzie można po prostu posiedzieć, poznać nowe osoby, na strefą taką artystyczną, warsztatową, gdzie będą mogli pobawić się, potworzyć coś artystycznego. No i strefą oczywiście prelegentów, gdzie mam nadzieję, że zaproponuję na tyle ciekawe tematy, że osoby, które lubią mangę i anime, będą chciały troszeczkę te tematy zgłębić. Także wydaje mi się, że w tym roku będzie różnorodnie.
3: Mamy też takie czasy, kiedy ta interakcja po prostu między ludźmi jest bardzo ważna, a to nie jest spotkanie w sieci, więc tym bardziej premiujemy takie wydarzenie.
2: Tak, ja też bardzo liczę na to, że to będzie takie miejsce spotkań i poznawania nowych osób, bo sama wiem, że jak za moich czasów, to jak ja byłam właśnie w liceum czy w gimnazjum, bo jeszcze wtedy gimnazja przecież były, to mi brakowało tego, żeby poznać ludzi, z którymi mogę porozmawiać o mandze, którą akurat jestem zainteresowana, a w szkole tak naprawdę w całym gimnazjum miałam jedną taką osobę, która się interesowała.
3: Czyli po prostu pasja przecież łączy ludzi. To
2: oczywiście.
3: Jest taki motyw, kiedy to się właśnie dzieje, kiedy to się staje faktem. MangoCon jest taką platformą, prawda?
2: Tak. MangoCon był tworzony z myślą o tym, żeby to było miejsce właśnie dla młodych ludzi, którzy chcą wyjść z domu, podzielić się swoją pasją i poznać ludzi, którzy mają takie same zainteresowania.
3: Ale pomyślałem, że można przecież przy tej okazji porozmawiać szerzej o emocjach, które nam towarzyszą, kiedy konfrontujemy się z tą sztuką azjatycką, z tą kulturą azjatycką, o relacjach. Tak naprawdę to jest coś więcej niż tylko rozrywkowy panel.
2: No nie, oczywiście. Ja tutaj też, zresztą w tamtym roku też stawialiśmy na to, że właśnie były debaty z tłumaczkami, więc od razu osoby, które na przykład może myślą, żeby iść na przykład na jakieś japonistykę czy coś, żeby tutaj mogli też zobaczyć, jak to wygląda zza kulis, takie tłumaczenie książek, anime czy jakichś filmów, czy zgłębić się faktycznie w tą kulturę, żeby to nie było, ja bym nie chciała, żeby to było odbierane przez osoby w moim wieku albo starsze, że to jest po prostu, a dzieciaki przychodzą i się przebierają.
3: Może też inspirować starsze osoby.
2: Dlatego oczywiście ja też zapraszam osoby starsze, które może nie znają tematu, ale chciałyby poznać i go, mam nadzieję, że docenić, bo i było o kulturze, i będą spotkania o literaturze, i o muzyce, i o filmach, także wydaje mi się, że i dla młodszych, i dla starszych będzie co.
3: No to muszę zapytać jeszcze o jakieś plany, ambicje i zamierzenia, a może marzenia, to znaczy Częstochowa na przykład, żeby była na mapie tej kultury azjatyckiej, popularyzowanej w Polsce, takim ważnym, jasnym punktem, typu ludzie myślą sobie, o, kultura azjatycka, to zaraz patrzymy, co się dzieje w Częstochowie.
2: No to by było wspaniałe, jakby ludzie zawsze pamiętali, kupywali kalendarz i od razu sobie wpisywali drugi weekend września, że tutaj jadę do Częstochowy, no to by było coś niesamowitego.
3: Ale to właściwie właściwie wszystko przed nami, tak? Druga impreza to ciągle jest jeszcze jakby młoda stażem impreza.
2: Tak, to jest jeszcze bardzo młoda, zobaczymy jak to się rozwinie. Ja w tym roku mam cichą nadzieję, że przekroczymy ten 1000 osób. To jest takie na ten rok marzenie. Mam nadzieję, że to się uda, ale to się nie uda oczywiście bez tutaj wspaniałych odbiorców, więc tym bardziej liczę na nich, że pokażą tą siłę mangi i anime. A na przyszłość, no to zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że po prostu z roku na rok to będzie coraz większa impreza i coraz bardziej doceniana. Także na to bardzo mocno liczę.
3: A my liczymy na to, że będzie ciekawie we wrześniu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Karolina Basiak, animatorka kultury azjatyckiej w Częstochowie, jeśli mogę tak nazwać. Bardzo też gratulujemy nagrody.
2: Dziękuję.
3: My tylko więcej spodziewamy się jeszcze na tym polu i dziękujemy za wizytę.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Opowieści o Częstochowie. Opowieści o Częstochowie. W Radiu Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
2: Tyle w dzisiejszym programie. Moc gości, moc wydarzeń. Sezon w pełni, także ten plenerowy, słoneczny, majowo-czerwcowy. Będziemy zapowiadać to wszystko, co czeka nas w Częstochowie i okolicach. Pamiętajcie, ostatni weekend maja spędzamy wspólnie podczas Dni Blachowni 2026. Nie może was tam zabraknąć, bo impreza bardzo bogata przez 3 dni. Masa fantastycznych gości i wielkich gwiazd podczas tego wydarzenia. Więcej także w naszych mediach społecznościowych i nie zapominajcie o www.radiojura.pl. Tam poczytacie i usłyszycie więcej. Miłego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia w opowieściach o Częstochowie. Kłania się Mariusz Osyra.
0: Opowieści o Częstochowie.
1: Opowieści o Częstochowie
0: w Radiu Jura.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Po reklamie.
7: To niedziela, 24 dzień maja i jest 13. Czas na wiadomości.
8: Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
9: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenie, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
8: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Podopingujemy słońce, oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
10: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26-25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotem. Opadami deszczu.
8: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie.
7: To niedzielne majowe popołudnie. Przed nami czas na małe przyjemności, braterskie uściski i świętowania dnia, w którym oficjalnie nigdzie nam się nie spieszy. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry. Zapraszam.
3: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

Niedzielne popołudnie, a w kalendarzu dzień ślimaka. I chyba trudno o lepszy znak od losu. Dziś zdejmujemy nogę z gazu, wyciszamy powiadomienia i choć przez chwilę robimy wszystko w tempie spowolnionym. Bo ślimak przypomina nam o

0: jednej ważnej rzeczy. Nie zawsze trzeba pędzić, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy. Czasem warto po prostu usiąść z kawą, spojrzeć przez okno i pozwolić światu trochę zwolnić. A jeśli ktoś dziś zarzuci wam lenistwo, odpowiedzcie, że to nie, to nie lenistwo, to tylko oficjalne obchody Dnia Ślimaka.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Pani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirujące.

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przygoda ma nowy adres. Stawowy, nowy autoryzowany dealer marki Jetour w Częstochowie Poczesnej przy ulicy Krakowskiej 8. Wpadnij i poznaj markę Jetour. Nowe oblicze przygody.
11: Po reklamie.
12: Radio Jura.

0: Jest taka więź, której nie podrobi nic, ani wspólne wakacje, ani największa kłótnia o pożyczoną bluzę czy ostatni kawałek pizzy. Dziś obchodzimy Dzień Braci. Mówi się, że braci się nie traci i to prawda, ale pamiętajcie, o każdą relację trzeba dbać, żeby nie zardzewiała. Jeśli twój brat to twój największy sojusznik albo chociaż ulubiony sparring partner, chwyć dziś za telefon, krótka wiadomość, szybka kawa albo chociaż jak się masz, wystarczy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich braci, tych rodzonych i tych z wyboru. Za chwilę zagramy ze specjalną dedykacją dla was właśnie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
5: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: To niedziela, 24 dzień maja, jest 14. Czas na wiadomości.
6: Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest Kasper Wróblewski.
7: Jestem, witam.
6: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
7: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
8: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
7: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja.
6: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski.
5: Przed nami kolejna wspólna godzina. Zostajemy w trybie slow, sprawdzimy, dlaczego ślimaki to kulinarny skarb i uciekniemy na chwilę do najpiękniejszych zielonych biur świata, czyli naszych parków narodowych. Ewelina Kroczek, zapraszam.
9: Radio Jura.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: ślimaka. Choć kojarzą nam się głównie z powolnym spacerem po deszczu, to we Francji od wieków królują na salonach. Dlaczego? Bo to kulinarna bomba witaminowa i potężny afrodyzjak. Polacy coraz śmielej zaglądają do menu z escargot i słusznie, są zdrowe, niskokaloryczne i smakują obłędnie podobno z masełkiem czosnkowym. Czy ktoś z Was odważył się spróbować? Czy jednak zostajecie przy tradycyjnym schabowym? Smacznego życzymy. A jeśli mielibyście ochotę podzielić się z nami opiniami na temat ulubionych smaków, przypominamy, że formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

Mówiłam wam już, że dzień ślimaka w kalendarzu to nie jako wskazówka dla nas, by bez pośpiechu spędzić ten dzień, ale dziś także obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. I to także jest zaproszenie do najpiękniejszych biur świata, gdzie zamiast klimatyzacji macie zapach sosnowego lasu, zamiast powiadomień śpiew ptaków. Nieważne, czy wypoczywacie dziś w górach, czy nad morzem, czy właśnie w parku, pamiętajcie, że to nasze wspólne skarby, o które musimy dbać, bo to właśnie na łonie natury najlepiej ładuje się baterie i wraca do siebie.

0: Reklama.
1: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
1: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
1: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
3: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Bestiun. Każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77. Z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: To niedziela, 24 dzień maja. Jest 15. Czas na wiadomości.
6: Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
7: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 zł.
6: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
8: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury. A to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie na największą próbę w okresie wakacyjnym.
5: To niedzielne popołudnie, a ja zabieram Was w podróż śladami filmowych hitów od polskiej Narnii w górach stołowych aż po bagnistą Amazonię, która jest bliżej niż myślicie. Ewelina Kroczek, koniecznie zostańcie z nami.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Zastanawialiście się kiedyś, gdzie w Polsce można poczuć się jak w hollywoodzkiej produkcji? W dzisiejszym Europejskim Dniu Parków Narodowych mam dla Was trop. To Góry Stołowe. To właśnie w tamtejszych błędnych skałach kręcono sceny do słynnych opowieści z Narni. Jeśli chcecie poczuć magię bez przechodzenia przez szafet, to być może to jest kierunek na jakąś wyprawę. Może weekendową, może wakacyjną. Skalne labirynty i widoki, które zapierają dech, czekają. Takich miejsc w Polsce jest sporo. Do tematu jeszcze w tej godzinie powrócimy, a za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona.

0: świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Jura.

0: mamy niedzielę, 24 dzień maja, a kalendarz przypomina, że to Dzień Parków Narodowych, czyli wielkie święto natury. Czy wiecie, że nasze parki narodowe to prawdziwa gra kontrastów? Z jednej strony gigantyczny bagna Biebrza, a z drugiej maleńki, ale bajkowy Ojców. Biebrza jest od niego aż 28 razy większa. A jeśli szukacie czegoś unikalnego, sprawdźcie Narwiański Park Narodowy. To tak zwana polska Amazonia, gdzie rzeka płynie dziesiątkami kort naraz. Czasem nie trzeba jechać czy lecieć za morza i oceany, by odkryć coś niesamowitego. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Odwiedź Marketobi w centrum handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi, centrum handlowe M1.
3: Zrobisz to z Obi.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie, czyli idealny moment na kawę lub herbatę. W tej godzinie opowiem Wam, kto pije jej najwięcej na świecie i za który napar trzeba zapłacić okrągły $1 000 000. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Right now. Right now. The DJ give you the spin.

0: Mamy niedzielne popołudnie, czas, kiedy w polskich domach parzy się pewnie milionowa filiżanka kawy, ale czy wiedzieliście, że przy Finach jesteśmy amatorami? Przeciętny Fin zużywa aż 12 kg kawy rocznie, to dwa razy więcej niż we Włoszech i aż 4 razy więcej niż u nas w Polsce. Tam standard to 5 filiżanek dziennie, obowiązkowo. No, ja zostaję przy swojej drugiej, polskiej filiżance i zapraszam na kolejną dawkę dobrej muzyki. Muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzyniobiegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją.

0: 50 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Lato w Half Price.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Jura.

0: jeśli myślicie, że wasza niedzielna herbata jest wyjątkowa, to posłuchajcie tego. Istnieje napar, za który koneserzy płacą ponad $1 000 000 za kilogram. Mowa o legendarnej chińskiej herbacie Dahongpao. Jej liście zbiera się z krzewów w chińskich górach, które mają setki lat i są pilnowane niemal jak skarbiec narodowy. Ponoć smakuje nieziemsko, ale spokojnie, nasza herbata z cytryną w to niedzielne popołudnie też smakuje całkiem nieźle, a kosztuje no ułamek tej kwoty. Relaksujcie się przy herbatce i przy muzyce wybranej dla ciebie. Za chwilę do niej wracamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: tej godzinie sprawdzimy, dlaczego pewien dobrze znany wam miliarder woli kury od luksusów i czego o życiu uczy nas prawie stuletnia gwiazda. Do 18 z wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: historia Davida Beckhama to gotowy scenariusz na film. Wyobraźcie sobie, zaczynał od 29 funtów tygodniowo w Akademii Manchesteru, a dziś razem z Wiktorią oficjalnie dołączyli do grona miliarderów. Ich imperium to moda, nieruchomości, klub w Miami, który po przyjściu Messiego stał się żyłą złota. Ale wiecie, co jest w tym najciekawsze? Ten człowiek, który może mieć wszystko, wolny czas najchętniej spędza w swojej wiejskiej posiadłości pod Londynem. Tam David zamienia garnitur na kalosze, pielęgnuje pomidory, cebulkę i hoduje kury. Ostatnio od rodziny dostał nawet kilka pięknych niosek w prezencie urodzinowym. Jak widać, możesz być królem świata, ale prawdziwy luksus to czasem po prostu własne ogórki na śniadanie i spokój, nie tylko w ogrodzie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Późne niedzielne popołudnie. Na koniec mam dla was historię o prawdziwej ikonie. Kilka dni temu urodziny obchodziła Marta, gwiazda filmu Hydrozagadka i najstarsza mieszkanka europejskich ogrodów zoologicznych. Ta aligatorzyca z Płocka skończyła właśnie 96 lat, choć jej gatunek rzadko dożywa 80. Jaki jest sekret jej formy? Marta od dekad stawia na święty spokój, dobrą rybę i brak toksycznych relacji. I wiecie co? To chyba najlepsza wskazówka nie tylko na dzisiejszą niedzielę. Relaks, dobre jedzenie i właściwe towarzystwo. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Dobrego wieczoru, Ewelina Kroczek, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
4: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
4: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
5: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
6: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura. La!

0: Częstochowa, we have a problem.
1: Skądże? Częstochowa ma najlepszych inżynierów kosmicznych. W dzisiejszej audycji Jurajscy Pecze lądujemy prosto na czerwonej planecie.
0: Opowiemy o genialnych studentach Politechniki Częstochowskiej, którzy spakowali technologię w walizki, polecieli na pustynię w Utah i pokazali całemu światu, jak buduje się zwycięskie łaziki marsjańskie.
1: Zaglądamy za kulisy Pecze Rover Team. Opowie o nich dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej, profesor Dawid Cekus.
2: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radio Jura.
3: Radiojura.pl

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Dorian, błagam cię, odsuń się i pomóż mi szukać, a nie tylko stoisz i pachniesz.
2: No ale Krysia, przecież stoi strategicznie, zarządzam przestrzenią. Czego ty właściwie tam szukasz w tych szafkach? Skarbu narodów?
1: Tak, kluczyków do auta. Trzeci raz w tym tygodniu, ileż można? Przecież ja tu zaraz oszaleję. Dlaczego ludzkość wymyśliła sztuczną inteligencję, smartfony, zakupy w sieci jednym kliknięciem, a nikt jeszcze nie stworzył robota, który wchodziłby do mojego pokoju i mówił: Krystyna, tam są twoje klucze. No dlaczego?
2: Otóż tu się mylisz, moja droga. Ludzkość już taki sprzęt wymyśliła. Mało tego, ten robot potrafi o wiele więcej niż szukanie kluczy w twojej torebce. On potrafi znaleźć życie na Marsie.
1: Na Marsie? Chcesz mi powiedzieć, że wysłaliśmy robota w kosmos, a ja dalej muszę przekopywać mieszkanie na piechotę?
2: Dokładnie tak, a najlepsze jest to, że tego kosmicznego detektywa nie zbudowało wcale NASA, tylko studenci z Częstochowy.
1: Z naszej Politechniki. No, to teraz to mnie zaintrygowałeś. Kluczyki muszą poczekać.
2: Słuchacie audycji Jurajscy PC w Radiu Jura. Dzisiaj lądujemy prosto na czerwonej planecie, bo w naszym studiu jest człowiek, który o łazikach marsjańskich wie absolutnie wszystko. Zaglądamy za kulisy PC Rover Team i sprawdzamy, jak nasi inżynierowie utarli nosa najlepszym uczelniom na świecie.
1: Zostańcie z nami.

0: by posłuchać rozmowy z dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej profesorem Dawidem Cekusem w audycji Politechniki Częstochowskiej Jurajscy PC.
1: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
2: Radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura. Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
7: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
8: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Słuchacie audycji Jurajscy Pecze. Dzisiaj w studiu pachnie kosmiczną przygodą. Jak to się stało, że studenci z Częstochowy spakowali walizki, polecieli na pustynię w Utah i stwierdzili: dobra, pogonimy kota najlepszym uczelniom na świecie. Rąbka tajemnicy uchyli dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej, Dawid Cekus.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry. No to opowiedz nam trochę o tych szalonych zawodach.
2: Jeżeli mówimy o URC, skrót, to jest University Rover Challenge. To są najbardziej znane zawody łazików marsjańskich. Oczywiście mówimy o łazikach studenckich. Czyli to jest konstrukcje studenckie, to nie są łaziki, które lądowały na Marsie, ale spokojnie, jeszcze nie, spokojnie technologie i różne jakieś tam pomysły możemy zaczerpnąć z tego. Co to jest URC? Tak naprawdę zawody odbywają się na pustyni w Utah w Stanach Zjednoczonych. Jest tam bardzo zbliżony, można powiedzieć, klimat, teren do Marsa. Zawody podzielone są na kilka konkurencji. Oczywiście, żeby tam się dostać, to jest bardzo duża eliminacja. Co roku jest ponad 100 zespołów, które chcą się zakwalifikować i tak naprawdę 30-36 zespołów może dopiero wziąć udział w tym finale w Stanach Zjednoczonych. Żeby się dostać, wysyła się film, taki instruktażowy, pokazuje, co łazik potrafi, wysyła się całą dokumentację techniczną tego łazika, no i na tej podstawie są kwalifikacje. Jeżeli chodzi o już przylot do Stanów Zjednoczonych, tam są 4 konkurencje i w zależności od konkurencji jest czas niezbędny do wykonania zadań. Pierwszą z konkurencji jest na przykład coś takiego jak zadanie serwisowe, czyli łazik musi podjechać do lądownika, powiedzmy takiego, jakby to było na Marsie, tam odkręcić jakieś śruby, włączyć przełączniki, na klawiaturze napisać jakiś tekst. Na to studenci mają około 40 minut i to też nie jest tak, że studenci widzą tego łazika. Na łaziku jest kilkanaście kamer, no i wiadomo, że studenci są zamknięci w boksie, czyli symulujemy tak, jakby byli na Ziemi, łazik na Marsie. My widzimy, czy studenci widzą tylko to, co jest na kamerach. Drugie zadanie to jest jazda autonomiczna. To jest chyba najbardziej trudne zadanie do tej pory, które jest 100% zdobyć to rzadkość. Chodzi o to, że łazik musi dojechać do punktów wskazanych przez organizatorów i w pobliżu tych punktów znaleźć punkty charakterystyczne. Trzecia funkcja to pobór próbki, czyli podjeżdżamy, zbieramy próbkę, badamy, czy tam mogło występować życie. No i czwarta to jest tak zwana pomoc astronaucie, to jest na terenie około 2 kilometrów. Poszukujemy astronautów, dostarczamy im wodę, ewentualnie jakieś narzędzia.
3: Czyli to taki prawdziwy kosmiczny wielobój. Zostajemy jeszcze na Marsie, za chwilę rozbierzemy łazika na części pierwsze. Zostańcie z Jurajskimi Pecze.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
5: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
6: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
5: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
6: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
9: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
10: Juraj Scypecze znowu w głośnikach. Rozmawiamy z dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Dawidem Cekusem o łaziku marsjańskim Politechniki Częstochowskiej. Pamiętajcie, że możecie wysłuchać całej naszej rozmowy online i tam zdradzimy więcej o zawodach. A teraz, Dawidzie, co w konstrukcji łazika jest najdroższe, najbardziej skomplikowane czy najbardziej innowacyjne?
11: To zacznijmy tak, od najdroższe.
10: Nie będzie prosto.
11: Zawsze najdroższe były napędy. To jest napęd kół, silniki, które stanowią, no może nie 50%, ale około kilkudziesięciu procent.
12: W naszym łaziku jest ich ile tych silników?
11: 6. Okay. Sześciokołowy jest pojazd. Do tej pory stosowaliśmy silniki szwajcarskiej firmy, które są stosowane w robotach chirurgicznych, czyli one są niezawodne. Jeżeli chodzi o najbardziej skomplikowane, chyba najbardziej skomplikowany jest algorytm czy program sterujący. No tutaj mówimy o wiedzy tych studentów, którzy piszą oprogramowanie. I co tu jeszcze było ostatnie? Najbardziej innowacyjne. Jeżeli chodzi o innowacje, to kiedy zwyciężaliśmy w 2018 roku, to taką innowacją były drukowane koła na drukarce 3D. To było pierwszy raz, w ogóle się pojawiło w Stanach Zjednoczonych przy takich konstrukcjach. Wydruk był skomplikowany, ponieważ każde koło jest dosyć duże. W tamtym czasie nie było jeszcze drukarek 3D o takich rozmiarach jak teraz, że można wydrukować to z jednej części. Więc każde koło składało się z 7 takich podzespołów i dopiero to było ze sobą spawane.
10: Czyli mówimy, przepraszam, że wejdę ci w słowo, mówimy o rozwiązaniu, które było zastosowane w łaziku, który wygrał.
11: Który wygrał, tak.
12: W 2018 roku.
11: W 2018 roku i to był pierwszy raz w ogóle wydruk 3D, jeżeli chodzi o konstrukcje takie studenckie.
10: A co jeszcze oprócz, mówiłeś w robotach chirurgicznych, to co jeszcze takiego innego jest elementem łazika, co można wykorzystać w codziennym życiu?
11: Tak naprawdę w łaziku znajduje się chociażby GPS. Czyli tak jak w samochodzie mamy GPS-y.
12: Kamery.
11: To, co w codziennym życiu. Nie ma, można powiedzieć, takiej rzeczy, którą gdzieś tam w kuchni znajdziemy, tak? Naprawdę. No bo to jest wszystko raczej dostosowywane do masy łazika i do jego rozmiarów.
12: Tak nawiązując do tej masy właśnie, bo kwestią innowacyjności i konstrukcji jest też dążenie do jak najmniejszej masy i do kompaktowości tego łazika, tak? Choćby nawet.
11: No niestety musimy się zmieścić w 50 kg. I łazik też ma pewnego rodzaju rozmiary. I tutaj też musimy troszeczkę pokombinować, czyli odchudzić te części, które się da. Dlatego te koła były drukowane. To nie były koła jakieś tam robione, powiedzmy, z gumy, czy takiej specjalistycznej. Natomiast odniżyliśmy dosyć sporo wagę.
12: Mars to ekstremalne warunki. Jak studenci przygotowywali maszynę na pył, niskie temperatury i trudny teren?
10: Powiemy o tym za chwilkę, bo to jest po prostu genialna inżynieria. Zostańcie z nami.
9: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
13: Radiojura.pl.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Jura.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Radio Jura i Jurajscy Pecze. Pustynia w Utah udaje Marsa. Pył, upał, ostre skały. Jak przygotowaliście robota na taki hardcore, żeby nie padł po pierwszych 5 metrach?
2: No, przygotowań było dużo.
1: Testy?
2: Testy i jeszcze raz testy. Druga rzecz, doświadczenie. Łazik Zwycięski to był nasz chyba czwarty udział w Stanach Zjednoczonych, więc bez tego doświadczenia nie byłoby szans o zdobycie takiego sukcesu.
1: No i to była też taka, też troszkę chyba nasz wtedy łazik rewolucja, jeżeli chodzi o konstrukcję w tym 2018 roku.
2: No to był największy po pierwsze łazik. On miał wtedy ponad 2 metry rozmiaru, jeżeli chodzi o długość. Szerokość standardowa. Natomiast po tych zawodach, ponieważ jedną z konkurencji, o której wspominałem, czyli dostarczanie astronaucie equipmentu, zdobyliśmy po raz pierwszy 100 punktów na zawodach. Nikt więc wcześniej tego nie zrobił. No i co się okazało, że rok później zmieniono zasady gry, czyli kazano nam łazika zmniejszyć.
1: No ale studenci potrafią i studenci wiedzą, jak to można zrobić w łatwy i prosty sposób. Ale tak też powiedzmy naszym słuchaczom właśnie, że całe miejsce, gdzie są zawody, to jest też baza NASA.
2: To jest baza może nie NASA, tylko to jest stowarzyszenie, które ma w przyszłości wysłać osoby na Marsa, tak w rzeczywistości. Tam co roku odbywają się próby, można powiedzieć, zamykają potencjalnych kandydatów na lot na Marsa i oni tam, powiedzmy, symulują życie na Marsie.
1: A jak daleka jest ta technologia naszego łazika do technologii, która mogłaby polecieć w kosmos i te warunki tam wytrzymać?
2: To znaczy, jeżeli mówimy o warunkach na Ziemi, na Marsie, temperatury są troszeczkę inne. Na Marsie taka średnia temperatura to jest minus 60 parę stopni.
3: Przyjemnie.
2: Przyjemnie, tak. Natomiast to nie jest też tak na tej pustyni. Rano jest koło zera, jeżeli tam się jedzie faktycznie, a popołudnie jest plus 50. No. Więc ten skok temperatury w słońcu jest spory, więc trzeba przygotować tego łazika odpowiednio. Oczywiście te materiały, które my tutaj stosujemy, one nie będą mogły tak naprawdę być na Marsie wykorzystane. Tutaj troszeczkę jednak musielibyśmy zmienić elementy, natomiast same pomysły, same algorytmy sterowania, same technologie można zastosować w tych profesjonalnych łazikach, które faktycznie lecą na Marsa.
1: Okej, kosmiczny poligon charakterów. Ciąg dalszy rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie z Jurajskim i Pecze.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl.
5: Radio Jura.
4: Reklama.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Potrzebujesz auta dostawczego.

0: firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
1: Wracamy do bazy. Jurajscy PC, czyli audycja Politechniki Częstochowskiej o nauce bez zadęcia. Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Dawid Cekus jest dzisiaj przepytywany. Podobno człowiek najlepiej uczy się na błędach. Jaka była taka najbardziej spektakularna albo zabawna awaria podczas zawodu? Była?
2: Jasne, że tak. Jasne, że była. W sumie przychodzą mi do głowy dwie takie awarie. Pierwsza. Jak wiadomo, każde zawody mają swoich sponsorów. Amerykanie mają swoich sponsorów i w jednym z konkursów, to był chyba nasz drugi konkurs, którym lecieliśmy do Stanów, zaoferowali nam spawanie wahaczy. Czyli wysłaliśmy części, oni nam odesłali zaspawane wahacze. Pojechaliśmy na zawody, co się okazało przy pierwszej konkurencji, że przy uderzeniu w kamień wahacze uległy zniszczeniu. I to był pierwszy i ostatni raz, kiedy skorzystaliśmy z usług Amerykanów. Wszystko do tej pory robimy sami w Polsce. No wiadomo, co jest najlepszym rozwiązaniem? Szara taśma.
1: Tak?
2: Czyli albo trytytka.
3: Taśmy, trytytki.
1: To... Proste narzędzia.
2: Proste narzędzia. Ale jest taki problem, że to jest pustynia, miasto, najbliższy sklep 70 km. Więc codziennie, można powiedzieć, jechaliśmy po inną część, żeby tego łazika delikatnie ponaprawiać. Jak wiadomo, człowiek uczy się na błędach. Druga taka awaria, to już było dużo poważniejsze, właśnie w tym zwycięskim roku, padła nam cała płyta sterowania. Czyli można powiedzieć, że łazik nie powinien tych 100 punktów, które zdobyliśmy po raz pierwszy, uzyskać. Natomiast z doświadczenia wiedzieliśmy, mieliśmy przygotowany drugi zestaw, czyli wystarczyło tylko podmienić płytki. 30 minut, łazik jak nowy. Więc to są dwie takie rzeczy. Po pierwsze, nie ufać obcym, można powiedzieć.
1: Tak.
2: A druga rzecz, liczyć na siebie i robić sobie jakieś awaryjne sprzęty.
1: Pomysłowość i praca w stresie.
3: Przede wszystkim. W 2019 roku pamiętam, że siadły silniki i studenci bodajże chyba wtedy na 4 z 6 bądź nawet 3 na sam koniec zdobyli 4. miejsce, które i tak było bardzo dobrym jak na tyle ilość
1: zespołów.
3: Tak. Więc to też jest jakieś takie osiągnięcie. Pokazanie tego, że jednak to potrafimy wyjść z takich obsesji.
1: A dziekanie, a podglądasz, co tam zespół robi obecnie?
2: No ze względu na obowiązki służbowe już nie mogę być ich opiekunem.
1: Czyli nie zdradzisz.
2: Nie, ale podglądam już nawet można na ich stronie rower.pcz.pl zobaczyć najnowszą konstrukcję, która prawdopodobnie premierę będzie miała w Turcji w tym roku na konkursie.
1: O, i to nam się pięknie podoba. Takie wiadomości chcemy słyszeć codziennie. Zostało ostatnie, najważniejsze pytanie, ale zostańcie z nami, żeby usłyszeć odpowiedź.
0: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
4: Radiojura.pl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura. Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w Radiu Jura.
9: To już ostatnie minuty z dzisiejszymi jurajskimi pecze. Patrzymy w przyszłość. Budowanie łazików na Politechnice Częstochowskiej brzmi dumnie. Ale co z tego mają sami studenci, panie dziekanie?
10: Tak naprawdę to oni już pracują na studiach. I to jest jeden z problemów, że ten czas nie są w stanie poświęcić wszystkiego tutaj do pracy z łazikiem. Druga rzecz, ich doświadczenie pozwala na zdobywanie faktycznie bardzo wysokich już stanowisk po skończeniu studiów. Kilka osób już jest menadżerami na wysokim szczeblu. Dwóch studentów, obecnie doktorantów, pracuje czy współpracuje z Polsą, czyli Polską Agencją Kosmiczną. W Radzie Samorządów Studentów, oni są tam wiceprezesami czy wiceprezydentami, więc tutaj można powiedzieć, że dwutorowo możemy iść do przemysłu takiego standardowego, klasycznego automotive, ale możemy gdzieś też próbować z Europejską Agencją Kosmiczną, czy już nawet z NASA, ponieważ do NASA są nabory i bardzo chętnie Polaków tam widzą.
11: Dawidzie, a czy tylko studenci, czy zapraszacie też kogoś z zewnątrz? Nie wiem, jest jakiś uczeń szkoły średniej?
10: Obecnie jest jeden uczeń szkoły średniej, a w łaziku zwycięskim też był z nami z liceum jeden uczeń, który pisał oprogramowanie. Więc to też bardzo duży sukces. My bardzo chętnie zachęcamy uczniów szkół średnich do kontaktu, czy ze mną, czy na stronie można spokojnie odnaleźć, ponieważ szukamy wszystkich umiejętności. To nie musi być.
11: Właśnie, tak. Jakie umiejętności?
10: Informatyka, mechanika, elektronika, biologia, geologia, może być ktoś menadżerski, nawet jakaś zarządzanie, reklama, tak. Zarządzanie, więc tu szereg tutaj takich umiejętności.
9: I zapraszając do koła, zapraszamy jednocześnie do, na studia, na Politechnikę Częstochowską.
11: A Dawidzie, a jakbyś miał taką możliwość? Masz pulpit, jeden guzik i możesz wysłać jedną krótką SMS-ową wiadomość od zespołu z Częstochowy na Marsa. To co byś tam napisał?
10: No, studentów, to pewnie by było Mars. Możecie już rezerwować akademik.
11: Czyli zapraszamy na rekrutację na Politechnikę Częstochowską. No tak, my tu gadu, a ja znalazłam kluczyki.
9: No i widzisz, misja ratunkowa zakończona sukcesem. Skoro ty ogarnęłaś swoje kluczyki, a chłopaki z PC Rover Team lecą zrobić porządek i chłodzić szampana na Marsie, to znaczy, że dla Politechniki Częstochowskiej nie ma rzeczy niemożliwych.
11: Dokładnie. Choć muszę przyznać, że ta wizja kosmicznego szampana bardzo mi się podoba.
9: Na dzisiaj to już wszystko w audycji Jurajscy Pecze. Naszym gościem i kosmicznym przewodnikiem był profesor dr Dawid Cekus, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Pecze. Dobra wiadomość jest taka, że naszą rozmowę będziemy kontynuować online. Ciąg dalszej rozmowy do odsłuchania na stronie internetowej Radia Jura i Politechniki Częstochowskiej. Zapraszamy Dorian i Krystyna, czyli
11: Jurajscy Pecze, a tobie Dawidzie dziękujemy.
10: Dziękuję bardzo za uwagę.
8: Jura Campus. Niedzielna dawka nauki w akademickim stylu. Tylko w Radiu Jura.
6: Radiojura.pl.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema. Rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.